Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie

wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jemu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Robert Gonera.

0: że my mamy się ku sobie. Gada, woda i sitowie.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Krzysztof Stelmaszek.

Cidadão, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walc

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą

lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą

czasami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś środa i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Miliardy dla polskiej armii. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową Safe. Arsenal Londyn w finale Ligi Mistrzów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: O szczegółach Michał Pierzchała.
3: Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcji gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
5: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
4: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
4: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, Ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
3: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot tego samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczkową Safe, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
7: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
8: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
3: Na dzisiaj pisemny egzamin z języka obcego. Najczęściej będzie to język angielski. Start za 3 godziny. Po południu w warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego, były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Dzisiejsze maksymalne ceny paliw bez zmian w stosunku do wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31, wynika z obwieszczenia ministra energii. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i tym samym awansowali do finału Ligi Mistrzów. O trofeum zagrają z PSG albo Bayernem Monachium. To dziś wieczorem wyłoniony zostanie drugi finalista.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
9: O tej porze po stolicy jedzie się jeszcze całkiem płynnie. Większość tras mamy przejezdnych, nie ma większych niespodzianek. Miejscami może złapać Was oślepiające słońce, więc warto mieć okulary pod ręką. Na przejściach jest już więcej pieszych, część z nich wyraźnie jest jeszcze zaspana, więc czujność się przyda. Dobrego dnia.
1: Pogoda w Warszawie.
9: W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się ponownie raczej pogodnego dnia. Powinno być sporo słońca, ale będzie też i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy około 23 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie wciąż niskie, więc warto rozpocząć dzień od filiżanki kawy lub herbaty. A jutro czeka nas chłodniejszy dzień, choć nadal powinno być w miarę pogodnie.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 4 minuty po 6:00. Dzień dobry, Asia Kruk. pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj środa, 6 dzień maja, 126 dzień roku, do końca roku 239 dni, a do końca wiosny 45. Słońce wstało o 4:56, zajdzie 10 minut po godzinie 20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 31 minut. I gdyby Państwo dzisiaj z jakichś powodów, bo Państwo tu mieszkają albo innych byli w Warszawie, to proszę na razie nie patrzeć w stronę centrum, bo centrum nie ma. Jest taka mgła albo chmura nadeszła nad centrum, że po prostu te wieżowce nie istnieją i wygląda to naprawdę niesamowicie. Co u Państwa jeszcze niesamowitego w tym pogodnym poranku Radia Pogoda, jak się wstaje? 22 444 4004. Zapraszamy.

0: wiedzieć, bo już niebawem częściej będziemy słyszeć Ewę Bem, ale na razie nic więcej nie powiem, bo teraz będzie mówił Michał Pieszkała, o porannej prasie jest 11 po 6.
1: Tak, właściwie będę przeglądał poranną prasę i Gazetę Wyborczą na początek. Tutaj na drugiej stronie liczba dnia, 2,5 miliona mieszkań to lokale w blokach z wielkiej płyty. Takich bloków jest w Polsce 60 tysięcy, sam w takim mieszkam zresztą. Od lat mówi się, że wkrótce wszystkie się rozsypią.
0: Tak, mówi się od 30 lat.
1: Jak naprawdę trzyma się wielka płyta, o tym dzisiaj mogą Państwo poczytać w Gazecie Wyborczej. Od razu odpowiem, nieźle, bo na to właśnie wskazują najnowsze badania.
0: No ja pamiętam, będąc młodą dziennikarką, gdzieś tam w 96-97 roku, już była o tym mowa, że się rozsypie wielka płyta zaraz natychmiast. Jakoś mamy 2026.
1: I dalej mieszkamy i żyjemy. No, tak. Artykuł dosyć optymistyczny dla mieszkańców właśnie takich bloków. To dzisiaj w Wyborczej. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o taksówkach. Ja czasem, jak jadę taksówką, nie lubię, żeby kierowca do mnie... Nie lubię rozmawiać czasami. Mam takie momenty. Teraz będzie ku temu okazja, bo będą taksówki bez kierowcy. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku.
0: Ja uważam, że to można robić tam, gdzie ruch uliczny jest przewidywalny, czyli w Polsce nie.
1: No to może będzie inaczej, o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej, a na koniec Super Express i priorytety maturzystów. Najpierw matura, a potem Liga Mistrzów. A chodzi o Oskara Pietuszewskiego, który przebojem wdarł się na salony polskiego futbolu. Ostatnio z FC Porto sięgnął po Mistrzostwo Portugalii, a teraz przystąpił właśnie do egzaminu dojrzałości. Podkreśla, że edukacja jest dla niego bardzo ważna. Po zdaniu matury chciałby pokazać się z portugalskim gigantem w nowym sezonie Ligi Mistrzów.
0: No trzymamy kciuki, oczywiście. Ja widziałam to w telewizji i wszyscy chcą od niego mimo wszystko autografii.
1: Dziennikarze nie mogli się dopchać, tylko po prostu tłumy wielbicieli i wielbicielek.
0: I jak to się może pan piłkarz skupić?
1: No to jeszcze dzisiaj. Ciekawe w jakim języku, no bo FC Porto, myślisz, że co, angielski?
0: Tak, jednak? Myślę, że angielski, no jasne.
1: Trzymamy kciuki dla wszystkich maturzystów.
0: Pewnie. 13 minut po 6 wracamy do najpiękniejszych melodii. A tu Andrzej Dąbrowski to sprawił rytm w pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: tak właśnie przyjemnie sobie gramy. Dla Państwa oczywiście w pogodnym poranku Radia Pogoda. Prawie 19 minut po godzinie 6. A co zagramy za chwileczkę? Do porannej kawy, pobudki albo pobytu w łazience. Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, a później będzie Zdzisława Sośnicka z moją ulubioną piosenką tej wokalistki, Bez Ciebie Jesień.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ten słoń naprawdę pływa!
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.

0: Bez ciebie jesień, na szczęście mamy wiosnę, więc mamy siebie, proszę państwa. Zresztą tak jest przez cały rok. 27 minut po szóstej, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co będzie dzisiaj w wiadomościach? Nad czym pracują reporterzy, Michale?
1: No, na pewno będziemy mówić o tym wielkim pożarze lasów na Lubelszczyźnie. Cały czas śledzimy tę akcję. Na miejscu jest nasza reporterka. W wiadomościach najświeższe informacje, no, także o tym i tragedii, która wydarzyła się wczoraj, czyli o tym, że rozbił się samolot gaśniczy. O tym wszystkim powiemy państwu w naszych wiadomościach. Mamy też ostatni dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. I tutaj myślę, że szczególnie słuchać powinny te osoby, które mają kredyty złotówkowe, zwłaszcza mieszkaniowe, no bo to jest pytanie, czy zostaną zmienione stopy procentowe, czy raty kredytów się zmienią, raczej zmniejszą, a może zwiększą. Jak tylko ta decyzja zapadnie, natychmiast ją państwu przekażemy. Ekonomiści są zdania, że zmian nie będzie, tutaj od razu dopowiem. No i też maturzyści oczywiście pojawią się w wiadomościach. Dzisiaj ostatni egzamin z tych serii obowiązkowych, tego maratonu trzydniowego, czyli język obcy. Najczęściej wybieranym językiem obcym jest język angielski. O godzinie 9:00 początek tego egzaminu.
0: No i niezmienne, oczywiście trzymamy kciuki. Gdyby państwo chcieli wspomnieć swoją maturę, może z języka, co tam się działo, może coś takiego, o czym inni powinni wiedzieć, albo gdyby państwo chcieli dodać otuchy maturzystom, niezmiennie czekamy. 22 444 4004. 628.

0: Violetta Villas przed momentem. Słyszą to państwo oczywiście. Tak, mamy remont.
1: Popukałbym w rurę, ale nie mamy rury.
0: Nie mamy rury, właśnie. No. Za 25 minut będzie godzina 7. Słuchają państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Turcja już wstała, skąd wiemy? Otóż pan Adam pisze do nas na poranek@radiopogoda.pl. Pozdrowienia z Turcji. Słychać was bardzo dobrze. Słuchamy na urlopie. Ja się bardzo cieszę, że państwo tak wcześnie wstają. A nie, czekaj, bo w Turcji już 7:30, prawie 6. No tak, to można wstać i udać się na śniadanko. Miłego wypoczynku z najpiękniejszymi melodiami. No i proszę pamiętać, proszę państwa, dokądkolwiek by państwo nie wyjeżdżali, jeżeli mamy jakieś urządzenie, telefon na przykład z internetem i aplikacją do słuchania najpiękniejszych melodii, to proszę bardzo, korzystamy nawet na tureckiej ziemi. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Pod Budą będzie grupa z piosenką O mojej ulicy.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Została ostatnia reklama.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
4: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: W Warszawie o tej porze mamy nadal raczej komfortowe warunki na drogach. Ruch jest umiarkowany, nie ma większych zatorów. Coraz więcej rowerzystów pojawia się też na trasach, więc warto zerkać w lusterka częściej niż zwykle. Do tego miejscami może zdarzyć się ostre słońce, które lekko utrudnia widoczność. Poza tym jedziecie raczej pewnie i bez większego stresu.
4: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Karel Gott ze specjalną dedykacją dla jednego naszego słuchacza z Opola, który bardzo często do nas dzwoni i mówi: nic nie gracie tego Karela Gotta, a ja go tak lubię. Proszę pana, proszę bardzo. Za 14 minut siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Polski był, matematyka była, dzisiaj język obcy, a państwo wspominają swoje matury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze w związku z maturą.
0: No pewnie.
1: Zdawałem ją w 1984 roku. No i tak się składa, że na kilka dni przed egzaminem maturalnym zachorowałem, dostałem półpaścia, typowo, bo na twarzy. Mm-hmm. Wchodził mi w stronę oka, wchodził mi w stronę ucha. Mm-hmm. Jedynie leki, które przez znajomości wtedy sprowadzone z dobrego szpitala zatrzymały pochód tego wiewelca. Ale za to w noc przed egzaminem pisemnym z polskiego torbiel na dziąśle mi się zrobił i wyjazd do kliniki. Natomiast w tym samym czasie siostra zachorowała, która jest dużo młodsza ode mnie, zachorowała na anginę, a mama leżała w szpitalu. Dziwię się, że tata nie oszalał przy tym. Maturę zdałem bardzo dobrze, z polskiego zostałem zwolniony nawet, bo dostałem bardzo dobrą ocenę, ale wspomnienia zostały. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobrze oczywiście, że wszystko tak się skończyło. A nie myślał pan, żeby napisać scenariusza do jakiegoś filmu związanego z takimi właśnie perypetiami? Bo to naprawdę brzmi jak kawał dobrej powieści albo scenariusza filmowego. Ech, do matur na pewno jeszcze będziemy wracać, no bo przecież one się dopiero zaczęły i jeszcze się długo nie skończą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Bogdan Łazuka z Haliną Frąckowiak.

0: chyba maj. No chyba. Anna German w pogodnym poranku Radia Pogoda. A nawet na pewno dzisiaj, proszę Państwa, 6 maja, czego dowiemy się z wiadomości o 7, Michale?
1: Najnowsze informacje w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie, a także informacja o tym, jak kierowcy niektórzy cwaniakują w strefie płatnego parkowania.
0: No pięknie, pięknie. A propos kierujących różnymi pojazdami, od 6 dni mamy, proszę Państwa, rowerowy maj. I o tym dzisiaj między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy mówić.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej między innymi piękne życzenia od Roberta Janowskiego i jeszcze piękniejsze melodie. A teraz wiadomości.
16: Co najmniej kilkanaście godzin potrwa jeszcze gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Kryptowaluty do 3 razy sztuka będzie kolejna próba uchwalenia nowych przepisów. Na maturach dzisiaj język obcy, najczęściej będzie to język angielski.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
15: Michał Pierzchała.
16: Nie żyje pilot samolotu, który zrzucał wodę na ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie, na roztoczu w okolice Biłgoraja. Dwóch strażaków, którzy podtruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. W akcji ma wziąć również udział policyjny Black Hawk. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przybył na miejsce w nocy, mówił, że sytuacja jest poważna. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał i na ten moment cały czas jest dynamicznie.
18: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
17: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni mamy suszę. To przyczyniło się do rozprzestrzenienia się pożaru na obszarze nawet 200 hektarów lasu, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej Zenon Piesiewicz.
19: Ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które unoszą do góry wszystkie palące się elementy. Podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew są przenoszone kilkaset metrów dalej. Na tym polega właśnie problem.
17: Zamknięte są pobliskie drogi, a działania strażaków cały czas trwają.
16: Kryptowaluty do 3 razy sztuka. Premier zapowiada kolejną próbę przepchnięcia nowych przepisów w tej sprawie i mocnymi słowami atakuje prezydenta i prawicę. Opozycję.
20: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich.
16: Donald Tusk uważa, że teraz po upadku giełdy Zonda Krypto, za którą stały pieniądze rosyjskiej mafii, sytuacja na tyle się zmieniła, że weta nie będzie. Na maturach dzisiaj język obcy. Tegoroczne egzaminy zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
21: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
22: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
23: Jak na to, że u mnie na salce
1: było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
21: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
2: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
21: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
22: Cwaniakowanie w strefie płatnego parkowania. Kierowcy w Katowicach uprawiają różne kombinacje, byleby nie zapłacić kilku złotych za postój. Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów, zdarza się, że kierowcy brudzą swoje tablice rejestracyjne, coś do nich przyklejają albo je zdejmują. Barbara Szumilak.
23: Odnotowano przypadek kierowcy, który notorycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
22: Takich osób wypatrują urzędnicy i kamery miejskiego monitoringu.
24: A można by było tramwajem, autobusem albo rowerem? Ani w korku się nie stoi.
22: I tablic nie trzeba mieć w plecaku
24: tablic
22: wtedy.
24: Tablic nie trzeba mieć właśnie. Jest gdzie parkować zawsze. Ech, o rowerowym maju będziemy mówić.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, tak i w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dziś wieczorem. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona imprezy po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Jak zwykle o tej porze powracamy z informacjami z dróg. Ruch w Warszawie zaczyna się rozkręcać, choć jeszcze jedzie się w miarę płynnie. Na drogach mamy coraz więcej motocyklistów, którzy korzystają z dobrej aury, więc warto zachować odstęp i przewidywać ich obecność. Ogólnie warunki nam dzisiaj sprzyjają. Dobrego dnia za kierownicą.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Warszawie.
2: Od rana w Warszawie na niebie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, ale też i sporej dawki chmur i synoptycy ostrzegają nas przed przelotnymi opadami deszczu. Może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro nadal powinno być pogodnie, chociaż zrobi się troszeczkę chłodniej.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.

0: Sława Lindy. Z kopytkami może być, a na deser ptyś.
1: O, z tym ptysiem to mnie zaskoczyłaś. Nie, ja jednak chyba szarlotka.
2: No też pięknie.
1: Ale z bitą śmietaną.
0: Na bogato. A państwo jak to widzą? Dzień bez diety. Czyli co dzisiaj jemy?

0: jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.
1: Danahe, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

szybciuteńko z dróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na nóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko. Z deszczykiem moim jest...

dziwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marszałek.

0: chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalny. Chlastami, chlap, flum, flum, tam i chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, tam i kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski odpowiada na pytanie.
3: Proszę Państwa, 6 maja.
4: Tak.
3: 6 maja to jest dzień dla mnie ważny, ponieważ 6 maja urodziła się moja mama. I wiecie, co zrobię, prawda? Jak
4: pewnie
3: stąd idę. Tak. I jeszcze wysyłam światełko do nieba, bo Zbysio się urodził, Wodecki, też 6 maja. Tak, to zapamiętam zawsze, bo oni mieli urodziny jednego dnia. A imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta. I z dziwnych dni, no, to nie jest dziwne święto, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mm-hmm. No i Zbyszek się urodził w 1950 roku, Zbyszek Wodecki. Niech nam zaśpiewa coś, co? Zbysiu Wodecki, puśćcie cokolwiek, będzie pięknie.
4: No pewnie, że puszczamy. Bardzo dziękujemy. Najlepsze życzenia dla mamusi. Kłaniamy się oczywiście. Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwę.

0: Rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Dlaczego wariata?
1: 21 minut po siódmej. Roman Gerczak przed momentem. Nasz numer telefonu to 22 444 40 04 i on dzwoni. Dzień dobry.
2: Dobry pani Asiu, dzień dobry pani Michale, dzień dobry pani Zygmuncie.
3: Dzień dobry.
2: Gdańska. No dzisiaj nie tak pochmurno, może padać. Źle się chłodno, ale odnośnie tego, co mi dusz gra.
1: No.
2: 70 parę lat temu urodził się Zbyszek Wodecki.
1: Tak.
2: Niegrzowany artysta, który zmarł przedwcześnie. Wielka szkoda, ale w naszej pamięci ciągle żyje. I gdybyście puścili coś dzisiaj, na przykład lubię wracać tam, gdzie byłem, to było fajnie. Także dla wszystkich też maturzystów, którzy dzisiaj zdają o trzecim dniu, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam jeszcze raz. Dobrego dnia.
1: Bardzo serdecznie
3: dziękujemy.
1: No graliśmy i grać będziemy Zbigniewa Wodeckiego i o rocznicy urodzin mówił także Robert Janowski. Będzie po godzinie 11:00 piosenka Szczęście jest we mnie. Ale to oczywiście nie koniec Zbigniewa Wodeckiego na dzisiaj. Proszę słuchać nas przez cały dzień.
4: Radio Pogoda.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: 7.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mamy maj, więc wszyscy przesiadamy, no nie wszyscy, ale fajnie by było, gdybyśmy wszyscy przesiedli się z samochodów na bardziej przyjazne środowisku środki transportu. I tak właśnie jest, o czym jedna z naszych słuchaczek. Dzień dobry.
1: Rozpoczął się maj, a przy okazji rozpoczął się rowerowy maj, czyli największa kampania, która promuje zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży i zachęca uczniów i przedszkolaków, aby w sposób aktywny docierali do swoich placówek, czy to na rowerze, hulajnodze, rolkach lub dyskorolce. I tak dzwonię do Państwa z taką prośbą do użytkowników chodników, ponieważ dziecko do 10 roku życia, które nie ma karty rowerowej, ono nie może jechać ulicą. I dlatego troszeczkę jest zwiększony ruch na chodnikach, przy których nie zawsze jest ścieżka rowerowa. Ja dzisiaj jechałam z moim trzecią klasistą rowerem, no i niestety zostaliśmy skrzyczeni, mimo że jechaliśmy poprawnie, z prawej strony chodnika, nie dzwoniliśmy na żadnych pieszych, a i tak, no niestety moje dziecko zostało wygonione na ulicę, mimo że przepisy, no nie pozwalają mu poruszać się po ulicy. Tak więc proszę Państwa, troszeczkę w tym maju bądźmy łaskawi dla tych dzieciaczków. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, i tych małych, i tych dużych. Pamiętajcie o kaskach. Ula.
0: Zdecydowanie.
2: Pani Uleńko, bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę Państwa, więcej uprzejmości.
0: Więcej empatii po prostu i zrozumienia.
2: Empatii, tak jest.
0: Uważajmy wszyscy na siebie, a co to jest ten rowerowy maj i co można zyskać w tym maju, jeżdżąc rowerem choćby. O tym będziemy jeszcze mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A

Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własny dróżki szukać ci chce głowy krota. Ale jak on krzyczy, przyjdzie, jak on krzyczy, że rzecz główna dalej szybciej naprzód, no tak jest. Idzie walec i wyrówna. Przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. A

przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrównać, gdyście za siebie wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 21 minut. Będzie godzina 8. Gdyby Państwo sobie myśleli, że w dniu bez diety u nas jakieś folgowanie w pogodnym poranku, nic bardziej mylnego. Chleb z ziarnami, serek topiony, no to może niezbyt dietetyczne, pomidor i ogórek. I tak to wygląda. Ale gdybyśmy mieli sobie pofolgować, wyglądałoby to zupełnie inaczej. A jak to wyglądałoby u Państwa? Jeszcze do tego wrócimy, tylko proszę nam powiedzieć, co by Państwo zjedli, gdyby Państwo nie musieli trzymać diety. 22 444 404.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Została ostatnia reklama.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Na drogach w stolicy ruch jest wyraźnie większy. Tempo jazdy momentami spada, szczególnie tam, gdzie zbierają się potoki aut. Pojawia się też więcej pieszych, zwłaszcza w okolicach szkół i przystanków, więc koncentracja jest obowiązkowa. Do tego mamy słońce, które nadal potrafi zaskoczyć, gdy wyjedziecie z cienia. Jedźcie więc cierpliwie.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8, wracamy do rowerowego Maja. Jak to wygląda w Warszawie? W ubiegłym roku 121 tysięcy dzieciaków dojeżdżało na rowerach, na hulajnogach i czymkolwiek innym. Dzieciaki dostają naklejki. Jedna naklejka do swojego dzienniczka, to można wymienić na nagrody. Druga naklejka na plakat klasowy i klasa, która zbierze najwięcej tych naklejek, wygrywa wycieczkę.
1: No i ekstra, naprawdę super akcja, warto się do niej przyłączyć. Tylko, tak jak mówiła nasza słuchaczka, zwracajmy wszyscy na siebie uwagę, bo rzeczywiście dzieciaczki jeżdżą masami po chodnikach i mają do tego prawo, do 10 roku życia. Więc, no właśnie, uważajmy na siebie wszyscy wraz i wtedy będzie nam dobrze. Do rowerowania jeszcze na pewno będziemy wracać w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz Janusz Gniatkowski, Bolero, za 10:08.

0: Wójcik. Barbara Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem. Teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Znaczy nie teraz, bo teraz już za 3:08. Wiadomości za chwilę.
1: A w nich m.in. o tym, że rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego. O szczegółach powiem Państwu za moment w wiadomościach.
2: A ja już w tej chwili zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to podwójne bilety na koncert Trupiego 23 maja we Wrocławiu. Główna nagroda to kieliszki do jajek. Już teraz można dzwonić. 22 444 4004. Jak zwykle poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.

0: tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Została ostatnia reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lubią Państwo grzybki? Na pewno tak. O grzybach i nowych gatunkach. Między innymi będziemy mówić po godzinie 8. Wrócimy też do rowerowego maja. Teraz będą najważniejsze wiadomości.
6: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego. Arsenal Londyn w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
5: Michał Pierzchała.
8: Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują, oraz dwa dromadery.
8: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Ale od poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, aby nie otwierać okien i drzwi. Mieszkańcy z tego rejonu dostali ostrzegające SMS-y. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, cytuję, trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
10: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
11: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
10: Wcześniej poszukiwany adwokat ubiegał się w sądzie o zmianę kary na dozór elektroniczny i o odroczenie więzienia na czas rozpatrzenia wniosku, ale jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała,
12: żadnych przeszkód do osadzenia pana skazanego w tej chwili nie ma.
10: Bo sąd nie zgodził się na odroczenie więzienia, a na rozpatrzenie wniosku o zmianę kary na dozór elektroniczny skazany może czekać w więzieniu.
8: Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego i opieki długoterminowej. Świadczenie ma odciążyć finansowo rodziny, aby mogły zapewnić rodzicom czy dziadkom rehabilitację, aktywizację oraz wsparcie w prowadzeniu domu. Agnieszka Wynarska.
13: Wsparcie mają uzyskać osoby po 65 roku życia, choć wcześniej w projekcie brano pod uwagę osoby 10 lat starsze, ale na początku priorytetem mają być seniorzy po 80. Rodziny, które pracują, będą mogły uzyskać maksymalnie 2150 zł, ale nie w gotówce, tylko w formie różnych usług opiekuńczych, mówi pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
3: Kwestia zakupów, przygotowania posiłków, proste czynności pielęgnacyjno- czy też higieniczno-opiekuńcze. Musimy jak najszybciej wejść ze wsparciem w zaspokojeniu podstawowych czynności życiowych.
13: Bon został ostatecznie włączony do szerszej ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, na którą czekają samorządy, bo to właśnie gminy będą odpowiedzialne za organizację opieki. Na start programu pod koniec tego roku rząd ma zabezpieczyć 100 milionów złotych. W kolejnych latach budżet ma wzrosnąć do 500 milionów złotych rocznie.
8: Arsenal pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy przypieczętowali awans w Londynie, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. A dzisiaj poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim Bayern albo PSG. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się zwycięstwem francuskiego zespołu 5-4. Rewanż dzisiaj w Monachium o 21:00.
7: Drogowskaz Radia Pogoda.
14: Na drogach w stolicy mamy klasyczny poranek. Jest intensywnie, trzeba liczyć się z wolniejszym tempem przejazdu. W wielu miejscach tworzą się już dłuższe kolejki. Pamiętajcie też o rowerzystach, których jest naprawdę sporo. Zachowanie odstępu i spokojna jazda zdecydowanie pomagają przetrwać ten etap poranka bez nerwów, szerokiej drogi.

0: Pogoda w Warszawie.
1: 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że przelotnie zagrzmi. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie sięgnąć śmiało tradycyjnie już po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się nadal pogodny dzień, chociaż temperatura zacznie nam powolutku spadać. W tym tygodniu możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 8. Witamy Państwa w środę 6 maja. Mamy 126 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.56. Zachód będzie o 20.10, a do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 1 godziny i 34 minut.
2: No i przypominamy, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli mogą Państwo jeść różne niedietetyczne pokarmy z całego świata. Jakbyśmy się tak zastanowili, To jednak nasza polska szarlotka najlepsza. Ewentualnie inne ciastka. Porozmawiamy o tym jeszcze. Teraz zagramy Francesco Napoli, później będzie Jacek Lech, no i szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Krystyno.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kłaniamy się nisko. Skąd pani do nas dzwoni?
3: Z Mazur.
2: O.
0: Pani Krystyno, czy świętuje pani rowerowy maj?
3: Oczywiście.
0: Jeździ pani na rowerze?
3: No nie aż tak wyczynowo, ale trochę czasami tak.
0: No to super.
2: Też bym jeździła na Mazurach, w tej weftę, jasne. Pani Krystyno, mamy dla pani podwójne bilety na koncert Drupiego we Wrocławiu. Trochę daleko, tak. Ale do 23 maja można dojechać. A jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na jedną literę, dostanie pani także kieliszki do jajek z Radiem Pogoda.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Pora na literę. Dziś będzie dla pani litera E.
2: I teraz uważaj, jak Łękomira.
0: Co?
3: Rozumiem.
2: Staropolskie pani, imię.
0: Pani Krystyno, ja powiem prościej. Łamaga.
2: Nie wiem.
0: Dobrze, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Łódź.
0: Roślina.
3: Łopiam.
0: Narzędzie. Albo łupin. Dobrze, narzędzie.
3: Łom.
0: Mhm. Część ciała.
3: Łopatka.
0: Mhm. Piosenkarka.
3: Łucja Prus.
2: Brawo.
3: Ładysz.
0: Ojej, Ładysz nie jest piosenkarką.
3: Ojej, przepraszam bardzo.
2: Ale może się,

0: I może się identyfikował.
1: To są emocje, po prostu emocje. Zupełnie się słucha na antenie, inaczej.
2: Pani
3: Ale
2: Krystyno,
3: świetnie poszło.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, no to było po prostu jak błysk. A chciałam powiedzieć, że Łękomira jest staropolskim imieniem, które oznaczało kobietę przebiegłą, która przez swoją przebiegłość doprowadzała do pokoju.
1: Więc,
2: no, więc no, tak, warstwa tak. edukacyjna została spełniona już Kasia wcześniej
3: sobie
2: by,
3: to przed chwilą sama
2: gdyby mi, gdyby mi Zygmunt nie przerywał. Ale bardzo serdecznie dziękujemy, że jest pani z nami od samego rana.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam
3: serdecznie,
1: miłego dnia.
3: Poszło, super.
2: Proszę w naszym imieniu oddychać głęboko pięknym mazurskim powietrzem. Serdecznie dziękujemy, zapraszamy państwa na jutro.

0: Powiedz, gdzie pójdziesz nocą. A jak to gdzie? Do lodówki. Do lodówki po coś słodkiego. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety i w związku z tym pytamy Państwa, jakbyśmy sobie wszyscy mogli pofolgować, a nie robić formę na wakacje na przykład. To co by Państwo zjedli?
1: Beża z maliną lub pomarańczą. O. Nie mogę się jeszcze zdecydować. Aha. Ale może być też szarlotka i ptyś. Wszystko, co słodkie, nie jest mi obce.
0: Po co wybierać? W końcu jak folgujemy, to folgujemy.
2: No tak, ale ja niestety muszę się ograniczyć.
0: Chyba każdy z nas już niestety. No chyba, żeby nie. Ale pomarzyć dobra rzecz. Proszę telefonować w tej sprawie i w każdej innej zapraszamy. Za chwilę Stan Borys i Bizony. Radio.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:30. Jak możemy pomóc naukowcom? Bo okazuje się, że możemy i to jeszcze w pięknych okolicznościach przyrody. Zresztą szczegóły zna Michał Pierzchała i wszystko napowie.
1: No jasne, że opowiem. Naukowcy w Polsce odkryli właśnie 3 nowe gatunki grzybów, gwiazdoszy dokładnie. I to jest taka nasza polska cegiełka do światowego wykazu grzybów. A fajne w tej informacji jest to, że odkrycie było możliwe dzięki po prostu grzybiarzom.
0: No proszę.
1: Bo jest aplikacja, trochę śmieszna nazwa, nazywa się jak ten pies Pluto, tylko że jeszcze z literką F i Go, Plutow Go. Tam można znaleźć informacje między innymi właśnie o poszukiwanych grzybach i wysyłać zdjęcia tychże grzybów. Jeśli naukowcy dojrzą na tych zdjęciach coś, co ich zainteresuje, choćby taką właśnie jakąś nową odmianę, to poproszą o przekazanie im egzemplarza do badań. W ciągu 2 lat trwania projektu zebrano ponad 5000 okazów, a to wszystko ma na celu to, żeby uzupełniać informacje o grzybach w takim globalnym rejestrze przyrodniczym. Tam bowiem informacje o grzybach stanowią zaledwie 2% wszystkich wpisów, mimo że jest to jedna z najliczniejszych grup organizmów na Ziemi.
0: O ile nie jest najliczniejsza właśnie.
1: Naukowców mało jest na świecie, grzybiarzy zdecydowanie więcej, dlatego, są bardzo pomocni.
0: Pomagajmy.
1: Właśnie w odkrywaniu.
0: Jejku, aż się chce na grzyby iść, po prostu połazić po lesie i choćby pofotografować, bo żeby zbierać to... Nie, no ja tu wielokrotnie mówiłam, że znam się głównie na pieczarkach.
1: Z grzybami to ja właśnie mam jeden problem.
0: No.
1: Jak już zerwę, to
0: byś zjadł?
1: Zjadam.
0: No nie wiem.
1: I nie ma.
0: Ten gwiazdosz, o którym mówiłeś na początku, to nie jadalny.
2: Najpierw sprawdź, Michał.
1: To prawda, dobrze. No gwiazdoszy nie, ale...
0: Pomagajmy naukowcom, skoro jesteśmy potrzebni. Świetnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Andrzej Saucha.

0: Za 20 minut 9 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale zapraszamy już też na popołudnie. Fajne nagrody można zdobyć w naszym konkursie popołudniowym ani tak, ani nie po godzinie 16.30. To jest termos Radia Pogoda. Śliczny, niebieściutki, trzyma temperaturę i ciepłą, i zimną, jak zauważają niektórzy z naszych słuchaczy, że to trzymanie zimna też się oczywiście może przydać.
1: A u nas jakoś tak żółto się zrobiło, no, dlatego że przed chwilą Piotr Szczepanik, żółte kalendarze, a już niebawem Christy i Yellow River.
0: No i niech nam będzie jak najżółciej, to jest śliczny kolor przecież. Za 29.
2: Radio Pogoda.

0: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Na drogach w Warszawie robi się już gęsto, jest sporo aut, do tego są piesi i użytkownicy jednośladów. Warunki mamy stabilne, więc kluczowe jest skupienie i płynność jazdy. Lepiej nie przyspieszać nerwowo, bo to nie skróci nam czasu dojazdu do celu. Nie traćcie cierpliwości i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek. Za 10 minut dziewiąta. To chciałaś powiedzieć?
1: Nie. Zaczął się, proszę Państwa, rowerowy maj i mówimy o tym między innymi dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Proszę sobie wyobrazić, że 19 milionów z nas, Polaków, jeździ rowerem. Z tego 20%, 1/5 jeździ rowerem codziennie i także poza sezonem. Ile z tych osób używa kasków? Niestety nie ma takich badań, ale między innymi o kaskach mówią Państwo w swoich telefonach.
2: Chodzi mi o kaski. No. Kaski. Wszystkie. Właśnie teraz jadę, przed sobą widzę. Młodzież, dzieci jeździ w kaskach. O kaskach zapominają dorośli. Dorośli w wieku kiedyś, gdzie nie było tych kasków.
1: Tak, tak.
2: Dość, że jedzie, nie powiem jak wolna Amerykanka, żaden dorosły powyżej 50 roku nie ma kasku. Może się mylę, że wsadziłam wszystkich do jednego worka, ale pracuję w takiej instytucji, że na co dzień widzę ludzi bez kasku, których właśnie przywozi pogotowie. Dziękuję, pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, pani Ewo, tak, to jest bardzo ważne. Ja jeżdżę w kasku zawsze.
0: A gdzie jest twój kask?
1: No, w piwnicy. Tam, gdzie rower mój.
0: Myślałem, że tu na wieszaku.
1: Nie przejechałam dzisiaj rowerem. Zawsze jeżdżę w kasku i Państwu też polecam. W dodatku cała młodzież i dzieci do 16 roku życia będą musieli jeździć w kasku i to na rowerze, rolkach albo hulajnodze już od 6 czerwca. Trochę szkoda, że teraz mamy rowerowy maj w szkołach, a kaski obowiązkowe dopiero od czerwca.
0: Ale wiesz co, tak jak patrzę na te tłumy rowerzystów, to mniej więcej 2/3 jednak jeździ w kaskach.
1: I oby było nas jak najwięcej. Tego bym sobie życzyła osobiście. Mieczysław Fok, bo wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.

0: Duet Bakara i Granada, 1977 rok. Tak właśnie brzmiał muzycznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty 9. Michale, co za chwilę w wiadomościach?
1: Jaka jest najlepsza kosiarka do trawy?
0: Ta, którą słychać właśnie nasi po sąsiedzku remontujący.
1: To jest wiertarka. A kosiarka do trawy najlepsza to owca.
0: No tak.
1: Żywa, zdecydowanie. I tak właśnie się dzieje w Katowicach, szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do gniazda będziemy, czyli tak jakby do sypialni, zaglądać naszym przyjaciołom bocianom po godzinie 9 w Radiu Pogoda. Zapraszamy serdecznie, a teraz najważniejsze wiadomości.
9: Wciąż nowe ogniska ognia w lesie na Lubelszczyźnie. Gaszenia nie ułatwia pogoda. Stany Zjednoczone ogłaszają zakończenie jednej operacji wojskowej na Bliskim Wschodzie i rozpoczęcie kolejnej. Mamy trzeci dzień matur. Właśnie rozpoczęły się egzaminy językowe na poziomie podstawowym.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
8: Michał Pierzchała.
9: Co najmniej kilkanaście godzin potrwa jeszcze gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Tak oceniają sytuację strażacy. Ogień, który objął 200 hektarów terenu, jest daleko od zabudowań w trudno dostępnych terenach leśnych. Pożar rozprzestrzenia się, a jego dynamika jest znacząca, mówił po sztabie kryzysowym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
11: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W związku z powyższym w godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże wstawić, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały. Stąd też ta dynamika działań jest nadal znacząca.
9: Sytuacja jest bardzo trudna, dodaje komendant Straży Pożarnej w Lublinie, Zenon Pisiewicz.
12: Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia. Zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistnie.
9: Doszło też do tragedii. Nie żyje pilot dromadera, samolotu gaśniczego, który rozbił się wczoraj w czasie akcji. Stany Zjednoczone ogłaszają zakończenie jednej operacji wojskowej i rozpoczęcie kolejnej. Waszyngton informuje o zmianie strategii wobec Iranu, która ma skupiać się na cieśninie Ormus. Marcin Starzec.
13: Chodzi o koniec operacji Epicka Furia, o czym poinformował sekretarz stanu Marco Rubio. Decyzję przekazano także kongresowi, a zrobił to prezydent Donald Trump. Jak podkreśla Rubio, wszystkie cele tej fazy działań zostały osiągnięte. Jednocześnie Stany Zjednoczone rozpoczynają nową operację, projekt Wolność. Według administracji ma ona charakter wyłącznie defensywny i ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w rejonie cieśniny Ormus dla statków handlowych. Komentatorzy uważają jednak, że koniec ofensywy wobec Iranu ma pozwolić uniknąć ubiegania się o zgodę kongresu na wojnę. Choć ustawa wymaga autoryzacji po 60 dniach, Marco Rubio uznaje te przepisy za niekonstytucyjne.
9: Mamy trzeci dzień matur. Właśnie rozpoczęły się egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy o poranku, przyznali, że akurat ten egzamin to najmniejsze zmartwienie.
14: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
15: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest. Te słuchania to jest najłatwiejsze, co?
9: Dwie minuty temu maturzyści w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczęli pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Mateusz Sanicki, zapraszam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów we wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt. Górą byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. A dziś kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzył się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczął turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzył się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. W Wałczu zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Pogoda.
9: Miejscami przelotnie może padać deszcz. Na Pomorzu opady jednostajne. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe dzisiaj burze. Duży rozstrzał temperatur, bo najchłodniej nad samym morzem około 8 stopni zaledwie, a najcieplej na południowym wschodzie do 27 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosło.
8: To aż trudno sobie wyobrazić taki rozrzut temperatur. Jakbyśmy żyli w nie wiadomo jak wielkim kraju.
9: Wiesz, to walizkę trzeba ze sobą zabrać, jak ktoś się dzisiaj przemieszcza, bo tu zmarznie, a tu będzie mu za gorąco.
8: Zdecydowanie. Michał Pierzchała, dziękujemy.
10: Pogodny poranek, Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
17: 9:05, dzień dobry, witamy w środę, 6 maja, 126 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta.
8: Wszystkiego najlepszego oczywiście, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, do tego jeszcze wrócimy, ale dziś też Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i trochę sobie o rowerach rozmawiamy i o tym bezpieczeństwie, bo zaczął się rowerowy maj i Państwo mają pewną odezwę.
18: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co?
8: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
17: Ruszcie 4 litery, wsiadajcie na rowery.
8: No i to mi się podoba. I to jest klasyka gatunku. Sława Przybylska w Pogodnym Poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, mamy najświeższe informacje o krótku, czyli bocianie.
1: Którego życie śledzimy. No.
0: Tak, od dawna śledzimy jego losy. Ostatnio informowaliśmy o tym, że wyjątkowo wcześnie wrócił.
1: Skrótkiem to było tak. On tam trafił do takiego azylu dla bocianów. Oni go tam wychowali.
0: Bo wypadł z gniazda.
1: Bo wypadł z gniazda. Ugościli, wypuścili na wolność. No i on do tej Afryki poleciał, ale poleciał z takim specjalnym nadajnikiem, który robił zdjęcia co jakiś czas. Dzięki temu można było prześledzić trasę i zobaczyć to, co Krótek widzi po drodze. W tym roku stało się tak, że zimę mieliśmy ciężką. Tam na Mazurach to było w ogóle 3 metry śniegu. Mhm. No i jak jeszcze metr śniegu został, w tym pojawił się Krótek. Biedny, głodny, nic do jedzenia, w tym śniegu brodzący.
0: No ale
1: oczywiście został ugoszczony, nakarmiony, no i się ładnie odwdzięcza. I jak się odwdzięcza, właśnie powie Zygmunt.
0: No, zaraz po przylocie zajął się porządkowaniem gniazda, potem partnerka pojawiła się po 2 tygodniach, para szybko rozpoczęła nowy sezon lęgowy. Efekt? 5 jaj w gnieździe.
1: Brawo!
0: To jest wyjątkowo dużo.
1: Dużo.
0: Wśród bocianów białych to sytuacja taka niezbyt często spotykana. Nie wiadomo, czy wszystkie pisklęta z tych 5 jajek przetrwają. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało.
1: Ja myślę, że tak się stanie i to, że tych jaj jest 5, a nie 3, to jest doświadczenie Krótka, bo skoro on został wykarmiony przez dobrych ludzi w dobrym miejscu, to znaczy, że jak mu się dzieciaczki wyklują i nie nastarczy z tymi myszkami i różnymi innymi żyjątkami, to dobrzy ludzie wykarmią i dzieciaczki, no.
0: Wiesz, Króciaki, jak to... trzymajcie się.
1: I my trzymamy kciuki i oczywiście to wszystko będziemy dla Państwa obserwować. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Leo Sayer, a za chwilę Irena Santor. Jest 15 po 9.

0: 9:21. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słuchają nas Państwo, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jak to jest z tą dietą? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja na temat diety coś na wesoło. Od dzisiaj rozpoczęłam dietę. Rano pół jajka, na obiad pół jabłka, na kolację pół lodówki. Pozdrawiam serdecznie, Barbara z Krakowa.
0: Serdecznie dobre, dziękujemy, dobre. Pani Barbaro, ale jakie życiowe.
2: Ale wszystkiego po pół.
0: I dlatego dzisiaj jest dzień bez diety i pytamy Państwa, jakby sobie Państwo tak mogli pofolgować i zjeść, co tylko chcą, to co by to było? 22 444 4004.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29 minut po 9. Rower to jest świat. Usłyszałam dawno temu w jednej z piosenek i trzymam to sobie blisko sercu. Dzisiaj mówimy o rowerowym maju, który rozpoczął się od początku maja. Chodzi o to, żeby zaktywizować najmłodszych, żeby jeździli sobie do szkoły rowerami, na hulajnogach, na rolkach, żeby po prostu nie korzystać z samochodów. Tak przy okazji to tegoroczny rowerowy maj, jak czytam w stosownym komunikacie, koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa i znajomości przepisów, ponieważ rowerzysta, czy to młody, czy to duży, na przykład nie ma pojęcia, w jakich warunkach może poruszać się po chodniku. Wie o tym i zna wszystkie takie przykłady, tylko 2% rowerzystów. To my od razu mówimy, kiedy się jest dzieckiem poniżej 10 roku życia, kiedy chodnik ma 2 metry i więcej szerokości, albo kiedy przebiegająca obok ulica, samochody mogą tam jechać z prędkością większą niż 50 km na godzinę, wtedy możemy skorzystać z chodnika. Oczywiście,
1: no
0: ostrożnie.
1: I oczywiście, jeśli nie ma ścieżki rowerowej.
0: Oczywiście, jeśli nie ma ścieżki rowerowej, więc niech będzie ich jak najwięcej. Bezpieczeństwo to także jazda w kaskach, ale nie wszyscy tego przestrzegają.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja chciałam nawiązać do tych mądrych słów pani, która przed chwilą mówiła, że dorośli nie używają. I niestety właśnie ja się do nich zaliczam. Kiedyś jeździłam w kasku, a jeżdżę rowerem właśnie cały rok poza sezonem. No ale bo ciężki, bo gorąco i niestety nie używam. No i ostatnio mój wnuczek, który tak nosi, używa kask bardzo na rower, na hulajnogę, bo jest pilnowany i przypomina mu się o tym. A ostatnio coś tak się wahał, czy wziąć kask. Ja mówię, tak, oczywiście, bierz, Adasiu, kask, zakładaj. A on do mnie mówi, a ty nie nosisz.
0: Aha.
2: A ja mu na to takim czarnym humorem odpowiedziałam, no ale jak mi się coś stanie, to mnie nie będzie tak żal jak ciebie. Radio Jutrzenka.
0: Doceniamy.
1: Oj,
0: czarny humor.
1: Jutrzenko.
0: Ale ze swojego egoistycznego punktu widzenia, ponieważ jest pani świetną i doskonale nam znaną słuchaczką Radia Pogoda, to byśmy chcieli, żeby pani ją pobyła jeszcze. I to bardzo długo. Więc proszę nosić kask. Wnusio, Adaś ma rację, że go nosi. Serdecznie pozdrawiamy i oczywiście życzymy tylko dobrych szlaków rowerowych i szerokiej drogi.

czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie, absolutnie niesamowite, to zdecydowanie Daj Jerzego Połomskiego jest w pierwszej dziesiątce. Za 22 minuty będzie godzina 10:00. A znają Państwo taką piosenkę Katarzyny Stopczyk i Czerwono-Czarnych Lękam się, że Ty odejdziesz?
1: Nie znają Państwo.
0: To Państwo poznają dzisiaj po godzinie 15:30 w moich najpiękniejszych melodiach Haliny Frąckowiak, która właśnie zechciała opowiedzieć o tej piosence.
1: Ale zaraz, Halina Frąckowiak będzie opowiadać o piosence, którą śpiewa?
0: Tak, i dlaczego jest dla niej ważna. I tym bardziej trzeba tego posłuchać.
1: Kasia Sobczyk?
0: Tak, bo się okaże, że Katarzyna Sobczyk, czy Kasia Sobczyk, potrafi śpiewać bluesa genialnie i w ogóle ta piosenka taka niemenowska. No, to mamy nadzieję, że zachęciliśmy. Moje najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak po 15:00 w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
16: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Została ostatnia reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
21: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brejkomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
22: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brejkomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brejkomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brejkoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 10. Piotr Sporakowski już się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opowiadaj, co u ciebie.
1: Co u mnie? Byliście kiedyś na wieży Eiffla?
2: Nie.
0: Byłem.
1: Tak? I długo czekałeś w kolejce?
0: Oj tak.
1: No właśnie, też zamierzam Państwa o to zapytać, ile Państwo czekali w kolejce na wieżę Eiffla, a dlaczego, to się wyjaśni po 10.
2: No pewnie, proszę słuchać, a my bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. A słyszałeś, że można kupić kawałek wieży Eiffla?
1: No co ty, no, zbiegnę.
0: Ale po co komu?
2: No nie mam pojęcia. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela, 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Reklama.
12: Wojciecha Młynarskiego usłyszymy za chwilkę w piosence z serialu Droga, po czym przypomnimy sobie przebój Fatsa Domino I'm Walking z 1957 roku. Ale najpierw posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
13: Wiadomości z Warszawy.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 osób zamieszanych w handel ludźmi. 7 z nich po usłyszeniu zarzutów zostało aresztowanych. Podejrzani mieli werbować bułgarskie kobiety, obiecując im pracę w rolnictwie. Wcześniej grupa działała na terenie Koszalina. Najem krótkoterminowy z morą mieszkańców Śródmieścia. Skarżą się oni na hałas, uszkodzenia, a także brud. Nie czują się również bezpiecznie, mówi Piotr Bełczowski, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
15: Ciągle dzwoni do nas domofon, nikt się nie odzywa, ale też te furtki i brama jest ciągle niszczona. Ostatnia brama była wyłamana przez takiego kogoś, kto starał się wejść na siłę.
14: Rządzący pracują nad nową ustawą, która zakłada wprowadzenie centralnego rejestru obiektów oraz obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego przy ofertach publikowanych w sieci. Na koniec przenosimy się na Białołękę. Tam w przyszłym roku pojawi się wyczekiwana pływalnia. Wczoraj odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu przy ulicy Ostródzkiej. Pływalnia będzie miała 8-metrowy basen sportowy, strefę saun i zjeżdżalnię. Za godzinę powiem za to więcej o zagrożeniu pożarowym w mazowieckich lasach.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co może wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro oszukuje się wciąż pogodny dzień, chociaż temperatura zacznie powolutku spadać. A ocieplenia możemy spodziewać się ponownie od weekendu.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Pogodne przedpołudnie czas zacząć. Dzisiaj rano sporo było o rowerowym maju, więc jeżeli Państwo uważają rower za dobry wybór, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, dlaczego tak Państwo sądzą. Dzisiaj mija też rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, więc jeżeli mają Państwo wspomnienia związane z artystą albo może z jego piosenkami, proszę o tym opowiedzieć w Radiu Pogoda. Może coś się Państwu kojarzy ze Zbigniewem Wodeckim. Być może uda się nam zrobić taki portret Zbigniewa Wodeckiego według słuchaczy. A jeśli nie, to i tak spróbuję o nim powiedzieć kilka słów w stosownym czasie. Zresztą nie tylko ja o nim dzisiaj będę mówił.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry.

Śpiewa, chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść kropel pięć. Niech

0: tak jak dziś bulwaran się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: W taki dzień jak dziś, czyli 6 maja, który dziś jest bardzo ciekawym dniem w kalendarzu, bo 6 maja przed 197 laty wiedeński budowniczy fortepianów Cyril Demian i jego synowie złożyli wniosek o opatentowanie akordeonu. 186 lat temu w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, a w 1889 roku w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa i z tej okazji otwarto dla publiczności wieżę Eiffla. Ciekawe, czy odwiedzili Państwo kiedyś tę budowlę. Ja wjechałem kiedyś na pierwszy poziom z 3. Wyżej nie mogłem, bo na górze był zbyt duży tłok, ale za to potem sobie elegancko zszedłem po schodach. No i jeszcze jedna rocznica. W 2017 roku w Brukseli otwarto Dom Historii Europejskiej, czyli muzeum poświęcone historii naszego kontynentu. Pomijam tu wszelkie trudności z ustaleniem jednej obowiązującej wersji historii Europy, natomiast bardzo mnie interesuje, jakie polskie eksponaty lub ich kopie oczywiście widzieliby Państwo w takim europejskim muzeum. Gdyby oczywiście od nas zależały wygląd i zawartość tego muzeum. 22 444 4004. Jakie polskie eksponaty zdaniem Państwa powinny się znaleźć w Domu Historii Europejskiej? No ja sobie myślę, że Kopernik, Chopin i Joseph Conrad na pewno powinni mieć tam swoje miejsce, jak również Żurek oraz Barszcz Biały dla równowagi. A Państwo jak uważają?

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: To Julio Iglesias w piosence napisanej jeszcze w latach 30. zeszłego wieku. Z początku grano ją na akordeonie, ale przecież od artysty pokroju Julio Iglesiasa nie oczekujemy, że zaśpiewa kawałek folkloru, tylko że zrobi z niego coś pięknego. No i zrobił, muszą Państwo przyznać, choć na pewno są tacy słuchacze, którzy wolą tę surową, folkową wersję. Filipinki za chwilkę w piosence na bal maturalny, że tak nawiążę do dzisiejszych zmagań abiturientów z językiem obcym, a potem piosenka Pobudka z zespołu 2 plus 1.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja.

0: Dzisiaj 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, więc pomyślałem, że to artysta wart większej uwagi. Zebrałem kilka wypowiedzi różnych osób o nim i zamierzam je Państwu dzisiaj przedstawiać. Państwa też namawiam do wspominania Zbigniewa Wodeckiego. Na początek jego biograf, pan Wacław Krupiński, który tak mówił o artyście.
1: Ja byłem zauroczony Zbyszka ironią, autoironią i jego takim absolutnie ciepłym stosunkiem do świata, jego jakimkolwiek brakiem zawiści i taką serdecznością dla wszystkich.
0: No tak, pojawią się jeszcze inne wypowiedzi o artyście, ale wiele różnić się w tym względzie nie będą. Tymczasem namawiam Państwa do wspomnień związanych ze Zbigniewem Wodeckim, wspomnień w ten czy inny sposób związanych. Może któraś z piosenek nagranych przez artystę ma dla Państwa szczególne znaczenie. Może spotkali go Państwo kiedyś niedaleko domu albo gdzieś w świecie szerokim. Może Państwo brali udział w programach, które prowadził, czyli Droga do Gwiazd albo Twoja Droga do Gwiazd. A może mają Państwo znaczek z Wodeckim wyemitowany przez Pocztę Polską przed bodajże 4 laty. Było ich 168 tysięcy, więc kto wie?

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Blue Suede Shoes w wersji Elvisa. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają w przebojach Marka Grechuty, Wiślan i Hanny Banaszek, a teraz wracamy do poranka, w którym Asia i Zygmunt namawiali rowerzystów do zakładania kasku, kiedy korzystają z roweru. Jeden sukces na pewno odnieśli.
1: Ja bardzo jestem wzruszona waszą troską o mnie, o moje bezpieczeństwo. Chodzi o kask. No i w związku z tym podjęłam decyzję, bo długo się do tego zbierałam, że będę zakładać kask. Ściskam i was mocno całuję, Jutrzenka.
0: No i takie są właśnie pogodne poranki w Radiu Pogoda. Gratuluję pani Jutrzenko decyzji. Kask naprawdę w niczym nie przeszkadza, a może być niemal tarczą ochronną. A do rowerów jeszcze dzisiaj będziemy wracać, natomiast kolejny pogodny poranek z Radiem Pogoda jutro od 6.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Zaświeciła moja gwiazda Gangu Marcella oraz Congratulations Cliffa Richarda. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy za parę minut. A teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
8: Wiadomości z Warszawy.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W mazowieckich lasach zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie. Wilgotność spadła do około 7%. Mimo zapowiadanych deszczy, leśnicy sugerują, że będzie gorzej, bo niestety tych opadów jest za mało. Przy okazji służby apelują o ostrożność i zapowiadają kontrolę na terenach leśnych. Z lasów przenosimy się na stołeczne drogi i przypominamy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego doczeka się remontu. W planach jest przebudowa Traktu Brzeskiego czy Jana Pawła II, co uporządkuje ruch pojazdów. Zarząd rozbudowy miasta czeka na ofertę takiego projektu. Termin ich składania mija 8 czerwca. Prawie 200 tysięcy dzieci z Warszawy weźmie udział w akcji Rowerowy Maj. Chodzi o to, by zachęcić najmłodszych do aktywności fizycznej. Plusów korzystania z jednośladów jest dużo, mówią uczniowie szkoły podstawowej numer 300.
14: Za paliwo nie trzeba płacić, można schudnąć, mieć lepszą sylwetkę. To samo w sobie nie dość, że jest przyjemnością, to jeszcze na koniec jak uzbierasz tam z 20 naklejek, to masz darmowe wejście na Camp 4 albo nawet na jakiś mecz piłki nożnej.
13: Akcja potrwa przez cały miesiąc. A ja za godzinę wspomnę o nowych pociągach kolei mazowieckich.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
13: Słońce na przemian z chmurami i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak zdaniem synoptyków będzie wyglądała do końca dnia pogoda w Warszawie. Na termometrach zobaczymy około 23 stopni w najcieplejszym momencie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się podobno nadal pogodny dzień, ale temperatura zacznie nam powolutku spadać.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Prosiłem Państwa o wspomnienia w taki czy inny sposób związane ze Zbigniewem Wodeckim i kilka z nich pojawi się za chwilkę w Radiu Pogoda przy okazji piosenki w jego wykonaniu, którą usłyszymy za jakieś 10 minut. Wrócimy też i do rowerów, i do wieży Eiffla, bo dziś mija 137. rocznica jej otwarcia dla szerokiej publiczności. No a już w tej chwili wracamy do najpiękniejszych melodii. Usłyszymy Gang Marcella, Cliffa Richarda i Jadwigę Strzelecką.

0: Wspominałem już, że dziś mija 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego i z tej okazji zapytałem Państwa o Państwa wspomnienia związane z tym artystą, bo przeboje znają Państwo na pewno z Radia Pogoda, a życiorys, no jak będzie trzeba, to sobie przypomnimy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Małgorzata. Pan Wodecki był częstym gościem koncertów i różnych festiwali na terenie Domu Kultury w Koninie. Tam pracowała moja ciocia, której zdarzało się go spotykać. Przychodził wówczas na zaplecze, żeby mu wyprasować koszulę albo przyszyć urwany guzik. Nie pogardził także kanapkami. I za to wszystko, po koncercie, wszystkie bukiety, jakie dostawał na scenie, a dostawał ich zawsze wiele, przynosił do tych pań, całując je po rynkach. Przychodziliśmy z mężem Monte Cassino i usłyszeliśmy, że w muszli koncertowej występuje pan Zbigniew. Ja byłam wtedy w 8 miesiącu ciąży. Poszliśmy tam, kiedy śpiewał, ja podrygiwałam z ogromnym już brzuchem. Pan Wodecki zauważył mnie i zaprosił, żebym sobie usiadła. Odpowiedziałam: dziękuję bardzo, ja tańczę. Pan Wodecki się roześmiał. Życzył wszystkiego najlepszego.
2: Jeśli chodzi o pana Wodeckiego, uwielbiam jego piosenki. Ja osobiście nie byłam na koncercie, ale były moje dorosłe dzieci i były zachwycone. Pozdrawiam serdecznie pana Piotra i całe Radio Pogoda. Jagoda z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Jagodę. Dziękuję za te wspomnienia i proszę o kolejne. Teraz przypomnimy sobie piosenkę z repertuaru Claude'a François, Franka Sinatry, no i wielu innych wykonawców, którą Zbigniew Wodecki zaśpiewał, jak zawsze po swojemu, do tekstu Jana Jakuba Należytego. Szczęście jest we mnie.

i powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły.

0: czerwone gitary i takie ładne oczy w Radiu Pogoda. No to wracamy do wieży Eiffla, bo pytałem Państwa o to, czy udało się Państwu na nią wejść i ewentualnie jak długo to trwało, bo wieża słynie z kolejek po wejściówki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grażyna z Poznania. Co prawda nie pamiętam, jak długo czekałam w kolejce, żeby wjechać windą na wieżę Eiffla, ale pamiętam coś takiego, ponieważ jedna winda nie prowadzi na szczyt, tylko jest przesiadka i musieliśmy wysiąść i przejść się na następną. Znowu była grupa ludzi, a kolega mówi, chodźcie do tamtej windy, bo tam jest taka ładna pani. A ta windziarka się odzywa i mówi, ja trochę rozumiem po polsku, dziękuję bardzo.
0: No proszę.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam wzajemnie, pani Grażyno. No właśnie, rodacy są wszędzie i to niekoniecznie jako turyści. Na wieżę Eiffla jeszcze dziś wrócimy, więc jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia związane z tą budowlą, zapraszam do podzielenia się nimi z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Numer telefonu Państwo znają 22 444 4004.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: Pod papugami znaleźliśmy się dzięki Czesławowi Niemenowi, a teraz wracamy do rowerów, o których dzisiaj było sporo w pogodnym poranku w związku z rowerowym majem, ale ponieważ temat jest mi bliski, zapytałem również, czy państwo uważają rower za dobry wybór, jeśli chodzi o środek lokomocji, i prosiłem o telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stała słuchaczka z Warszawy, Bożena. Muszę się przyznać, że po ponad 50 latach wsiadłam na rower. I to jest prawdą, nie zapomina się jazdy na rowerze. Staram się jeździć codziennie, sprawia mi to olbrzymią przyjemność, radość, wprost niebywałą. Dla mnie dzień bez jazdy na rowerze jest dniem straconym, a tak sobie myślę, że jak będę ćwiczyła, to kto wie, może wezmę udział w Tour de France i zdobędę jakieś tam miejsce, kto wie. Także polecam jazdę na rowerze, jest to wspaniała rzecz. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia wzajemnie. No i trzymam kciuki za ten Tour de France. Pani Bożona, ma pani rację, zresztą nie zapomina się jazdy rowerem. Cieszę się, że mamy podobnie. Co do tego Tour de France, ja nie wiem, nigdy nie miałem takich ambicji, żeby wziąć udział w jakimkolwiek wyścigu, a co dopiero w Tour de France. Za to włóczęga rowerem to jest jedno z moich absolutnie ulubionych zajęć w czasie wolnych. Potrafię uprawiać taką włóczęgę godzinami. I to czasami nawet bez względu na pogodę. Dzisiaj rocznica premiery filmu Va-Bank 2, z którego pochodzi właśnie ta piosenka zaśpiewana przez Jacka Chmielnika.

Uwaga, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną. Tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank.

0: Knowing Me, Knowing You, ta piosenka Abby ukazała się na singlu w styczniu 1977 roku, natomiast kiedy Abba przyjechała do Polski w roku poprzednim, to podczas występu w telewizyjnym Studiu 2 zespół wykonał także i tę piosenkę i kto wie, czy to nie była w ogóle światowa premiera wykonania tego utworu. Ale ponieważ czasy były, że tak powiem, głęboko przedinternetowe, wieść o tym się nie rozniosła tak szeroko i wydarzenie nie odbiło się tak szerokim echem, jakim cieszą się dzisiejsze premiery piosenek wykonawców, którzy cieszą się podobną popularnością co Abba. Mieliśmy tę piosenkę po prostu przez jakiś czas tylko dla siebie. Najpiękniejsze melodie wracają za chwileczkę do Radia Pogoda. Dzięki Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnym to będzie O mnie się nie martw, a potem Wiesław Michnikowski. Usłyszymy go w piosence z kabaretu Starszych Panów Adio Pomidory.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
14: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama.
16: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie śrub takiej żałosnej mi.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek,

wieczory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w

wybory. Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utrat

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie
2: źle.
3: Nie, pojęcia, nie, my, nie, nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
0: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Została ostatnia reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Reklama.
5: Duet Ada i Korda. Za chwilkę usłyszymy w ich przeboju Masz u mnie plus, po czym grupa skiflowa No to co wyzna miłość swojemu miastu. Wszystko będzie pięknie słychać w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
1: Wiadomości z Warszawy.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mają dość i liczą na nowe przepisy. Mowa o mieszkańcach ulicy Chmielnej, którzy narzekają na najem krótkoterminowy. Chodzi o hałas, zniszczenia na klatkach i brak poczucia bezpieczeństwa, mówi Piotr Bełczowski, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
7: Kupili sobie pobyt 3 osoby w kryzysie bezdomności i ponieważ nie mogli wejść, bo jeszcze nie mieli kodu, to zrobili awanturę na cały blok. Domagali się, żeby im pomóc. Wszyscy byli bardzo pijani.
6: Rządzący chcą wprowadzić centralny rejestr obiektów, który zwiększy kontrolę państwa nad rynkiem. Najmu. Przesiadamy się do pociągu. Koleje Mazowieckie odebrały wczoraj 9 nowych pojazdów Flirt. Tylko w tym roku do przewoźnika trafią 53 takie pociągi. Składy będą skierowane do obsługi połączeń na trasach z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego. Jeszcze jedna informacja. Straż Graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 36-latek pojawił się w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie składał wniosek o pobyt. Mężczyzna jest podejrzany o organizowanie nielegalnej migracji do Niemiec.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
6: W Warszawie dzisiaj powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca i sporo chmur, ale do końca dnia synoptycy przewidują przelotne opady deszczu oraz to, że może miejscami zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 23 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się ponoć nadal pogodny dzień, ale temperatura będzie nam powolutku spadać, a ocieplenie ponownie prognozowane jest od weekendu.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Popołudnie minęło przed 2 minutami. Tymczasem my będziemy się wspinać na wieżę Eiffla. Dzięki Państwa wspomnieniom wróci też moje pytanie o to, czym oraz kim Polska mogłaby się pochwalić w domu europejskiej historii, gdyby to od nas zależał wybór eksponatów, postaci, idei nawet. Rower też się pojawi. A jeśli chodzi o Zbigniewa Wodeckiego, usłyszymy Krzysztofa Maternę, który artystę zdążył poznać bardzo dobrze. Piękniejsze melodie wracają teraz po południu. Słuchamy Ady i Kordy, potem grupy skiflowej No to co, a później jeszcze Eleni będzie mieć dla nas Zorbę.

0: Troszkę słońca greckiego zagościło w programie Radia Pogoda. Dzisiaj mija 9 lat od dnia otwarcia Domu Europejskiej Historii w Brukseli, więc to chyba sukces, że to muzeum utrzymuje się tak długo. Zapytałem Państwa o to, co mogłoby się w nim znaleźć, gdyby to od nas zależało. I za chwilkę usłyszymy odpowiedź na to pytanie, a teraz posłuchajmy, kiedy nie ma kolejek do wejścia na wieżę Eiffla. Dzień dobry.
1: No witam moje kochane Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie Was z Gdańska, takiego troszkę zamglonego dzisiaj, deszczowego. Zainteresowało mnie to pytanie, ile czekałem na wieżę Eiffla, więc mogę Wam powiedzieć króciutko, że będąc w Paryżu, w tym dniu, w którym wybieraliśmy się na wieżę Eiffla, po prostu lało jak z cebra i dostaliśmy się tam bez najmniejszej kolejki. Słuchajcie, wszedłem razem z moim przyjacielem jako drugi. Wjechaliśmy sobie windą do góry, wypiliśmy pysznego szampana, który kosztował nas tyle, co butelka w sklepie, ale to już na inną historię. Co do kwestii muzeum, myślę, że jeśli mowa o kulturze europejskiej, to przede wszystkim Polska charakteryzuje się świetną kuchnią i myślę, że tutaj mamy kilka takich dobrych akcentów, takich jak pewnie pierogi, jak bigos polski, taki najprawdziwszy, i znalazłoby się pewnie jeszcze wiele, wiele innych. A co do osób, które w takim muzeum powinny zostać uczczone w jakikolwiek sposób, no to są dwie postacie takie filozoficzne, które myślę mają dużo do powiedzenia, to profesor Leszek Kołakowski i ksiądz profesor Józef Fischner. No tak. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Rafał z Gdańska.
0: Pozdrowienia i życzenia oczywiście odwzajemniamy, panie Rafale. Tym wspomnieniem o Leszku Kołakowskim i Józefie Tischnerze przypomniał mi pan jeszcze jedną postać, którą należałoby uhonorować w tym Domu Europejskiej Historii, to oczywiście Maria Skłodowska-Curie. Ale myślę, że jej nie sposób pominąć w żadnych tego typu propozycjach.
2: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Taka milutka, takie oczy ma jak fiołki. Od tylu dni

0: Piotr Szczepanik i Mewy na koniec. No dobrze, to teraz wracam do roweru. Prosiłem, żeby państwo powiedzieli, co państwa przekonuje do jazdy nim po mieście i nie tylko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, a propos roweru. Mhm. Mieszkam w betonowej dżungli i żona to tak odczuwa, bo w Pruszkowie, w aglomeracji warszawskiej, chyba największe miasto. I ja jeżdżę na rowerze, więc za chwilę biorę psa do koszyka rowerowego i jestem w lesie.
0: O, tak.
1: Za chwilę jestem na basenie lub powiedzmy na ścianie tenisowej lub gdziekolwiek indziej. Czy nawet jak zakupy załatwiam to na rowerze, więc ja nie odczuwam, żebym był w betonowej dżungli dzięki rowerowi. Pod warunkiem, że to jest składak i nie patrzy na świat byka, tylko na wprost. Dziękuję.
0: Co ja dziękuję za ten telefon. No co do tego składaka możemy dyskutować, ale co to za dyskusja? Każdy ma swój ulubiony rodzaj roweru. Rzeczywiście za rowerowej kierownicy świat wydaje się dużo bliższy, tylko warto się widocznie ubierać, żeby nas kierowcy aut zauważali, bo z tym bywa kłopot.
2: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Ireneusz Dudek jutro będzie obchodzić swoje 75. urodziny, a dzisiaj mija rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego i o nim od czasu do czasu wypowiadają się państwo, a czasami osoby, które dobrze go znały, jak jego biograf Władysław Krupiński, słyszeliśmy go przed 11, czy Krzysztof Materna, który znał Wodeckiego jeszcze ze studenckich czasów.
1: Zbyszek Wodecki to był polski Frank Sinatra, ale jednocześnie był tak znakomitym instrumentalistą, że bili smyczkami i oklaski najwspanialsi polscy filharmonicy i nie tylko polscy. Zbyszek Wodecki, jak grał malutką solówkę w utworach Ewy Demarczyk, czy też jak zaśpiewał falsetem najczyściej, jak można było na świecie, pamiętam w wierszach Kamila Baczyńskiego, jego trąbeczkę na sekundkę, to wszystko były perełki muzyczne. Zbyszek był mistrzem.
0: No i przyznają państwo, nie sposób się z tą konstatacją nie zgodzić. Jeszcze po 13 wrócimy do wspomnień pana Wacława Krupińskiego o artyście.

0: To Bonnie M z roku 80. Za chwilkę, 5 lat późniejszy przebój Haliny Franckowiak, Papierowy Księżyc, o którym gwiazda moich najpiękniejszych melodii opowiadała pewnego wiosennego popołudnia na antenie Radia Pogoda, co ciągle można usłyszeć w naszym archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. A kolejna opowieść Haliny Franckowiak o którejś z wybranych przez nią piosenek w Radiu Pogoda dzisiaj około 15.30.
1: Autopromocja.
2: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
3: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
4: Halina Franckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda.
5: Napisz proszę chociaż krótki list.
4: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
2: Zapraszamy Monika Tarka i
3: Halina Franckowiak.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.

0: przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Zakochani czekają na maj, oznajmi Irena Santor za kilka minut, po czym usłyszymy wielki przebój Paula Anki i Diana. Najpierw jednak proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
8: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
8: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł i 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
9: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
8: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowania zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
10: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
11: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
10: Myślę, że 80+.
11: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo?
12: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
8: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
13: Pogoda.
8: Na termometrach dziś duże różnice temperatur, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.
7: Jeszcze raz znajdziemy się na wieży Eiffla dzięki Państwu do 14, właściwie to będzie za kilka minut. Wspomnieniem o Zbigniewem Wodeckim podzieli się jego biograf Wacław Krupiński. Znajdzie się także miejsce na wierszyk słuchacza Radia Pogoda, dedykowany wszystkim zagorzałym rowerzystom. Ale najwięcej miejsca i czasu zajmą nam najpiękniejsze melodie, na przykład teraz dowód na to, że zakochani świata za sobą nie widzą, a w kalendarzu 6 oni czekają na maj.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: próbowałam, ona tak umiała ten angielski jak ja, ale dogadałyśmy się.
1: Także
0: to było bardzo przyjemne. Mam wspomnienia z Paryżem i z wieżą Eiffel. To były moje pierwsze próby rozmowy po angielsku. Serdeczności, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, serdeczności odwzajemnione, pani Barbaro. No i oto dowód, że warto rozmawiać, nawet jeżeli to ma być pogawędka w języku troszkę nam jeszcze obcym. Błędy liczą się tylko na lekcjach, no i na maturze oczywiście, a propos dzisiejszych egzaminów, ale poza tym chęć porozumienia się jest silniejsza od wszelkich przeszkód.

0: Teraz jeszcze krótkie wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim. Wspomnienie kogoś, kto przegadał z artystą wiele godzin, bo pisał jego biografię. To pan Wacław Krupiński.
1: W Zbyszku nie było nigdy takiej cierpkości, goryczy, że już nie powiem, jakiejś tam niechęci do świata. Nikt tak wspaniale o Zbyszku nie opowie, jak on opowiedział o sobie sam. Ale tak naprawdę to przecież najważniejsze jest to, co on nam zostawił w postaci swoich piosenek.
0: Otóż to. Zostają piosenki i te właściwie niemal codziennie słychać na antenie Radia Pogoda. Ta najbliższa pojawi się po 16:00. Oj, to będzie coś pięknego. Za wszystko uśmiech twój.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.
4: Trochę inny od

0: tak, to troszkę brzmi jak dzwonek rowerowy jednak, prawda? A to piosenka Anny Rukszytowicz Zmysły Precz z filmu King Size. Akcja Rowerowy Maj stała się dzisiaj rano pretekstem do rozmowy o rowerach i o tym, dlaczego tak lubimy ich używać. No to na zakończenie tych dywagacji prezent od słuchacza Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jest pan cyklistą wspaniałym. Mm-hmm. Chciałbym panu i wszystkim cyklistom, naszym słuchaczom Radia Pogoda, zadedykować mój krótki wierszyk. Jestem szczęśliwy. Mam, co pragnę. Jesteś ze mną zawsze. Na dobrej i na złej drodze. Razem przekręciliśmy kawałek życia. To dobry czas, dzięki tobie. Kręć ze mną jeszcze długo. Potrzebuję ciebie, żeby istnieć. Mój kochany amigo rowerku. Serdeczności dla wszystkich słuchaczy cyklistów. Waldek z Konstancina.
0: A sobie zadzwonię, co? Sprawny dzwonek mam, to sobie zadzwonię. Serdeczności, panie Waldemarze. Pięknie dziękuję za tę chwilę poezji w imieniu wszystkich zagorzałych rowerzystów, których, jak wiadomo, poznać po kasku na głowie, odpowiednich światłach, sprawnych hamulcach oraz sprawnym dzwonku rowerowym. A co?

Słuchaliśmy Roya Orbisona z kolegami z zespołu The Traveling Wilburys, Jeffem Lynnem i George'em Harrisonem, którzy pomagali mu przy nagraniach jego solowej płyty Mystery Girl. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda będą nam towarzyszyć m.in. piosenkami Macieja Kostowskiego i Czerwonoczarnych, Ludmiły Warzechy i The Platters, a o 14:00 przywita się z Państwem Kuba Kaleta, żeby zadbać o Państwa dobry nastrój po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.

0: ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brand.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
17: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Została ostatnia reklama.
19: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

kratko będziesz Agato. Te lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj. Więc mi daj, buzi daj, moja Agatko.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie mówią, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Została ostatnia reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Reklama.
5: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 posłuchamy wielkiego przeboju w wykonaniu Heleny Majdaniec, ale wcześniej wiadomości.
6: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
6: Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
8: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
6: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
9: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
6: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
10: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
6: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
7: Pogoda.
6: Idzie zmiana pogody już dziś w całym kraju. Przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.
7: Pogoda.
2: pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
5: Dzień dobry, no przed nami cztery wspólne godziny spędzone w towarzystwie najpiękniejszych melodii, a zaczniemy od wielkiego przeboju w wykonaniu Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych w Radiu Pogoda. Dzień dobry.

Zach Peishin.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

0: Założę się, że przy tej piosence Janusza Laskowskiego ożyło niejedno wspomnienie. Takie najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda nam przez cały dzień towarzyszą, a już za chwilę posłuchamy no, takiej piosenki, która jest w zasadzie takim listem miłosnym kierowanym do Bieszczad, które to Bieszczady, zwłaszcza na początku lat 60. były inspiracją dla pisarzy chociażby. A jeśli chodzi o losy tej piosenki, której za chwilę wysłuchamy, no to ja odnalazłem informację, że po raz pierwszy ukazała się ona w 1965 roku na Pocztówce Dźwiękowej. Na wydawnictwo singlowe trzeba było czekać kolejnych 14 lat do roku 79. Natomiast pierwszy long play, na którym ukazała się ta piosenka, to był album Gdzie się podziały tamte prywatki. No i jeśli pojawia się właśnie ten tytuł, to wiadomo, że już za chwilę będzie śpiewać Wojciech Gąsowski w Radiu Pogoda.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Ten głos i ta sekcja instrumentów dętych, no niesamowite jest to połączenie. To oczywiście Frank Sinatra w Radiu Pogoda. Jest już prawie 14.30. Zaglądamy teraz do kalendarza, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj 84. urodziny świętuje Agnieszka Fitkał-Perepeczko, aktorka, pisarka, fotografka i modelka. W latach 70. występowała na deskach warszawskich teatrów, no i w międzyczasie rozpoczęła też karierę modelki, a na początku lat 80. wyprowadziła się do Australii, gdzie mieszka do dziś, ale regularnie odwiedza Polskę, chociażby po to, żeby wystąpić na ekranie, zarówno tym dużym, jak i małym. No mogliśmy panią Agnieszkę oglądać chociażby w serialu M jak Miłość, a także w filmach Lalka, Przygody pana Michała, czy Nie lubię poniedziałku. I warto tutaj zaznaczyć, że te filmowe role to były głównie epizody. Pani Agnieszka ma też na swoim koncie 10 książek poświęconych głównie kuchni i życiu gwiazd. No i nie możemy też wspomnieć o tym, że pani Agnieszka Fitkał-Perepeczko przez prawie 40 lat była żoną serialowego Janosika. A my już teraz słuchamy najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Bem i Bem już teraz.

0: Ten saksofon nadaje takiego charakteru, takiej zadziorności tej piosence. To Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 15. To jest dobry moment, żeby przypomnieć Państwu o tym, że po 16 startuje kolejna runda konkursu Ani Tak, Ani Nie, w którym nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu jest termos Radia Pogoda, a nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem, autorstwa Ryszarda Abrahama. I już mogą się Państwo do tego konkursu zgłaszać telefonicznie 22 444 4004, ale nasz telefon jest również do tego, żebyśmy porozmawiali o językach obcych, czy nam są potrzebne i czy może Państwo władają jakimś mniej oczywistym językiem. To oczywiście w nawiązaniu do tego, że dzisiaj maturzyści zmagali się z egzaminami właśnie z języków obcych. No i w temacie naszej dzisiejszej dyskusji również będzie piosenka, której za chwilę będziemy słuchali, bo ta piosenka to jest taka podróż przez świat, bo jest to utwór tradycyjny w języku jidysz, oparty na rosyjskiej melodii ludowej. Po raz pierwszy ta piosenka została opublikowana w latach 40. w Stanach Zjednoczonych i wykonywał ją duet The Barry Sisters. Natomiast u nas w kraju znamy ją w wykonaniu Haliny Kunickiej ze słowami Zbigniewa Staweckiego i właśnie w tej polskiej wersji już za chwilę zabrzmi w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna wiesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Marek Dutkiewicz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd da informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka.

0: wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Tu Kuba Kaleta. Po 15 na naszej antenie pojawi się artysta obdarzony niesamowitym, głębokim głosem i zabierze nas nad Mazurskie Jeziora. Ale najpierw sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach: na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
3: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we 2-3 nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
4: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
3: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
4: Ci strażacy, mówiło się rano, że 2 strażaków trafiło do szpitala.
3: Były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
5: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
6: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
2: Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Mielowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start jutro o godzinie 19. Z kolei Scena Relax zaprasza na spektakl Optymiści, czyli Nasi w Egipcie. To komedia o rodzinie, która po raz pierwszy wspólnie wyjeżdża na wakacje za granicę. Dobra zabawa gwarantowana. Początek również jutro o godzinie 19. Szczegóły są dostępne w internecie. Rozpoczął się też nowy sezon spektakli w multimedialnym parku Fontanen. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21.30. Szczegóły na ten temat są dostępne w sieci.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
1: całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, pod wieczór burza, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju chłodniej. Dziś natomiast maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 stopni na Mazowszu.
2: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
9: I oczywiście najpiękniejsze melodie razem z nami. Ja mówiłem przed chwilą, że ten artysta był obdarzony niesamowitym głosem, ale w tej piosence oprócz jego głosu warto zwrócić uwagę na to niesamowicie klimatyczne brzmienie gitar. No to słuchamy w takim razie Piotra Szczepanika w Radiu Pogoda.

0: lektur z języków obcych, które dzisiaj, no, uczniowie pisali. 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Pytam Państwa o to, czy te języki obce nam się przydają na co dzień i czy może na przykład znają Państwo jakiś taki mniej oczywisty język obcy. Odbierzmy telefon. Halo?
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie tych obcych języków. Mhm. Zacznę może od tego, że jestem już emerytką, mhm. a moim pierwszym językiem obcym, jakiego się uczyłam, to był oczywiście język rosyjski. Takie były czasy. Mhm. Kiedy w Ukrainie rozpoczęła się wojna, wtedy jeszcze pracowałam w instytucji pomagającej uchodźcom i znajomość języka rosyjskiego bardzo mi się przydała w bezpośrednich kontaktach z uchodźcami. Mhm. Potrafię też w miarę czytać cyrylicą. Dużo młodsze moje koleżanki z pracy nazywały mnie wtedy translatorem i korzystały z mojej pomocy. Było to dla mnie po latach dużym sprawdzianem, że potrafiłam bez większych problemów porozumieć się. Nawet co niektórzy uchodźcy byli zaskoczeni, że mogli spokojnie o sobie opowiedzieć. Przynajmniej nam były te informacje w pracy niezbędne. Dziękuję, pozdrawiam, Renata.
0: Dziękuję pani Renato, serdecznie pozdrawiam. No ja z tego co wiem, to ta znajomość języka rosyjskiego przydawała się także na wakacjach w państwach dawnego bloku wschodniego. Tak było przynajmniej kilkanaście lat temu. Czy coś się w tej sprawie zmieniło? Jeśli państwo wiedzą, to proszę się podzielić tymi informacjami. 22 444 4004, a my w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz wielki przebój Urszuli Sipińskiej.

0: Anna German w Radiu Pogoda. Takie najpiękniejsze melodie nam towarzyszą przez cały dzień, a propos właśnie artystek obdarzonych niesamowitym głosem i mających na koncie mnóstwo przebojów, to już za chwilę kolejne spotkanie na naszej antenie z Haliną Frąckowiak, która opowiada o swoich ulubionych utworach Monice Tarce. I ja zdradzę Państwu to i owo na temat tego dzisiejszego spotkania. Tematem tego właśnie spotkania będzie piosenka, której melodię napisała właśnie sama Halina Frąckowiak, a następnie podarowała ją swojej wieloletniej przyjaciółce. O którym utworze mowa i o której przyjaciółce mowa, o tym już za moment w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek od rana na posterunku.
3: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie...
4: Nie,
3: będzie
4: nie, nie mam pojęcia. Nie.
3: No, nie, ja mówiłem. Nie, ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
2: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Została ostatnia reklama.
16: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
19: Bo w Media Expert taniej ma.
1: breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Niesamowicie brzmią te dwa głosy, Krystyna Giżowska i Bogusław Metz. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda towarzyszą nam przez cały czas i oczywiście my regularnie rozmawiamy z artystami także na naszej antenie. Czas teraz, bo mamy godzinę 15:35, czas teraz na spotkanie, w którym to Halina Frąckowiek opowiada Monice Tarce o swoich ulubionych utworach.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
2: Pani Halina Frąckowiak ze mną w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry, pani Halino. Dzisiaj kolejna pani muzyczna przyjaźń, która, jak już zresztą rozmawiałyśmy w wywiadzie, który można też zobaczyć na YouTubie, Radia Pogoda, trwała całe życie, bo zaczęła się w Szczecinie podczas Festiwalu Młodych Talentów. Mówię o Kasi Sobczyk. I piosenka Lękam się, że ty odejdziesz. Nie ukrywam, że trochę tutaj naciskałam, żebyśmy właśnie ten utwór zagrali, bo słyszałam, że Kasia Sobczyk w jednym z wywiadów powiedziała, że tę piosenkę dostała od pani, że pani dla niej ją napisała, jej melodię, bo przecież pani jest też kompozytorką.
3: No tak, ponieważ ja nie jestem muzykiem, więc napisała, ja zawsze mówię...
2: Zanuciła.
3: Układałam z nutek, prawda? Ja gram sobie jakieś tam układy harmoniczne, natomiast Marian Napieralski, wtedy pracujący z zespołem Czerwono-Czarnych, jakby tworzyliśmy ją wspólnie. Mhm. Bardzo często tak jest, że ktoś, kto śpiewa, wykonuje, jakby tworzy tą melodię. I teraz zależy, jak to zostanie podane.
2: Bo no ale miło jest, że Kasia Sobczyk dziękuję pani w wywiadzie, że właśnie pani jej taką melodię podarowała.
3: Oczywiście, tak? Że tak. Natomiast osoba, która składa taki dokument i napisze, no składa ona, to jest przyjęte wtedy być może tak, że to jest tylko jego.
2: Lękam się, że ty odejdziesz. Kasia Sobczyk już teraz w Radiu Pogoda. Dziękuję pani Halino.
3: Dziękuję.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

Piękna melodia i do tego jeszcze tak wirtuozersko zaśpiewana. Radość o poranku w Radiu Pogoda, ale myślę, że po południu również można bezkarnie tej piosenki słuchać. No to ja zresztą robię. Nie tylko tutaj w studiu Radia Pogoda, ale również w wolnym czasie. Za 16 minut będzie godzina 16, a my już za chwilę posłuchamy prawdziwej perełki, czyli utworu, który no jeszcze w latach 30. w oryginalnej wersji wykonywała Hanka Ordonówna, natomiast Hanna Banaszak zinterpretowała na nowo ten właśnie utwór i ukazał się on w 2000 roku na takim koncept albumie, można powiedzieć, czyli na płycie Echa Melodii Zapomnianej. Już za chwilę Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.

0: mama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Miau.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
15: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargany.

przenieść? Cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 16:00 pewnie odżyje niejedno wspomnienie, a to dlatego, że na naszej antenie pojawi się człowiek, który na ekranie złamał niejedno kobiece serce. Ale wcześniej sprawdźmy sytuację w kraju i na świecie.
3: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, maturalnych zmaganiach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
3: Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
5: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
3: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
6: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianą, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
3: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
7: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
8: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze. Jak napisać liście?
9: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
7: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
3: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
1: Co jest grane w Warszawie?
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu. Scena Relax zaprasza na komedię Goło i Wesoło. Opowiada ona historię kilku bezrobotnych, którzy wpadają na pomysł, by założyć grupę stripteaserów. Co z tego wyniknie? Będziecie mogli to sprawdzić już w piątek o godzinie 17. A w sobotę będziecie mogli wybrać się na stand-up Fresh Events. To okazja do zobaczenia na scenie komików, którzy zamierzają testować żarty do swoich najnowszych programów. Gwarantowana duża dawka śmiechu, brak cenzury i litości. Całość poprowadzi Paweł Kasyk. Start o 19 przy Zielnej 39. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Również w sobotę Hala Koszyki zaprasza na targi unikatów. Będzie można znaleźć tam rękodzieło i spotkać się z twórcami, którzy przyjadą z całej Polski. Nie zabraknie ceramiki, biżuterii, dekoracji oraz naturalnych kosmetyków. Start o godzinie 12.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
3: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
2: I zapraszam Państwa do wspólnego słuchania najpiękniejszych melodii. Już teraz niesamowity duet Daniel Olbrychski i Elżbieta Czyżewska w Radiu Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

Andrzej Rosiewicz oczywiście w wielkim przeboju, dającym również do myślenia, prawda? 10 minut po 16. Przypominam Państwu, ale myślę, że Państwo też doskonale o tym wiedzą, że dzisiaj jest 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, piosenkarza, multiinstrumentalisty, kompozytora, aranżera, prezentera telewizyjnego i aktora. No, jednym słowem, albo w kilku słowach, jednej z najważniejszych postaci na polskiej estradzie. Zbigniew Wodecki pozostawił po sobie 7 studyjnych albumów długo grających, no i przeboje, a wśród nich m.in. Chałupy Welcome To, Lubię wracać tam, gdzie byłem, Z tobą chcę oglądać świat, ten w duecie ze Zdzisławą Sośnicką, czy Zacznij od Bacha, no i nie możemy też pominąć tytułowej piosenki z kreskówki Pszczółka Maja. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Zbigniew Wodecki już jako dziecko grał na skrzypcach, a jako nastolatek także na trąbce. Z liceum wyrzucili go już po pierwszym roku nauki. Stamtąd trafił do krakowskiej szkoły muzycznej i tę już ukończył z wyróżnieniem. Swoją muzyczną karierę zaczynał już jako 16-latek i wtedy założył big beatowy zespół Czarne Perły, a niedługo potem związał się także z kabaretem Piwnica pod Baranami, a także z zespołem Anawa. My teraz w Radiu Pogoda słuchamy piosenki Nad wszystko uśmiech twój, która po raz pierwszy pojawiła się na składance Największe przeboje z 1992 roku i to była, z tego co wiem, pierwsza płyta długo grająca, na której ten utwór się pojawił. A teraz pojawi się on oczywiście na antenie Radia Pogoda.

0: Tych głosów można słuchać bez końca, to oczywiście Alibabki w Radiu Pogoda. Mówię oczywiście dlatego, że to przecież no, chyba jedna z najpopularniejszych i być może najlepszych piosenek w historii polskiej piosenki. A my już za chwilę w Radiu Pogoda sprawdzimy, jak Państwo radzą sobie z odpowiadaniem na podchwytliwe pytania, nie używając dwóch zakazanych słów. Przed nami kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Dzisiaj nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem, a nagrodą gwarantowaną jest termos Radia Pogoda, a zgłaszamy się do konkursu pod numerem telefonu 22 444 4004. Kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.

0: takich piosenek, w których wokale pięknie współbrzmią, nie brakuje w Radiu Pogoda. Za nami The Carpenters. Za 28 minut będzie godzina 17. To jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak Państwo radzą sobie z odpowiedziami na podchwytliwe pytania w krótkim czasie i bez użycia słów, które no czasem same tak naprawdę nasuwają się na język.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzień dobry Pani Heleno, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda. Już za chwilę usłyszy Pani 5 pytań, będzie miała Pani łącznie 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Nie używamy słów tak ani nie.
2: Wiem.
0: No i jeśli uda się Pani odpowiedzieć prawidłowo i zmieścić w czasie, to do Pani powędruje książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama, a nagrodę gwarantowaną, czyli termos Radia Pogoda, już Pani ma. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
0: To w takim razie ruszamy. Pytanie numer jeden brzmi tak. Czy dzisiaj maturzyści zdają egzamin z geografii?
2: Z angielskiego lub innego języka.
0: Czy piosenka Dni, których nie znamy, to przebój w wykonaniu Marka Grechuty?
2: Oczywiście, że Marka Grechuty.
0: Czy zespół ABBA pochodzi z Danii?
2: Ze Szwecji.
0: Czy Czesław Niemen miał w swoim repertuarze piosenkę Dziwny jest ten świat?
2: Oczywiście, że miał.
0: Czy w ciągu roku jest 7 miesięcy, które mają 31 dni?
2: Raczej 5 chyba.
0: Jest 7 miesięcy, no. Pani Heleno, wszystko było dobrze do tego ostatniego pytania, no.
2: Zagiął mnie pan.
0: Ale pani Heleno, tak czy inaczej pani wygrała termos Radia Pogoda. Mam nadzieję, że będzie służyć.
2: No, zagiął mnie pan w ostatnim pytaniu.
0: Nie może być zbyt łatwo. Pani Heleno, wszystkiego dobrego raz
2: jeszcze. No to miłego popołudnia dla pana. Miłego popołudnia
0: dla pana. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Również. No, do usłyszenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: To ja dodam jeszcze, że kolejna szansa, żeby zdobyć książkę Tym wolałbym być psem, oczywiście jutro. I jutro także będzie nagroda gwarantowana w postaci radiopogodowego termosu. To oczywiście jutro w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie, a my dalej słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Janusz Gniatkowski i Jan Danek w Radiu Pogoda.

Niesamowity głos Ewa Demarczyk w Radiu Pogoda za 17, za 19 dokładnie minut będzie godzina 17, a my już za moment no trochę się pobujamy przy tanecznych rytmach, dlatego że posłuchamy jednego z największych przebojów zespołu Bonnie M, który co ciekawe jest coverem, dlatego że w wersji oryginalnej ten utwór nagrał włoski artysta ukrywający się pod pseudonimem Massara, a państwo z zespołu Bonnie M no w zasadzie kilka miesięcy później nagrali swoją własną wersję, która co ciekawe nie ukazała się na żadnym długogrającym wydawnictwie do czasu reedycji jednego z pierwszych albumów Bonnie M. Przez lata ten utwór był dostępny tylko i wyłącznie na singlu. Już za chwilę Bonnie M., więc proszę nigdzie nie odchodzić i zostać z Radiem Pogoda.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie o rajutku. Dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
13: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
20: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
21: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Dziś i jutro deszczowe chmury będą się przemieszczać z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód, przeważnie w okolicach 20, a nawet powyżej 20 stopni. Na A2 uwaga, między węzłami Emilia-Zgierz, pożar ciężarówki i zablokowany pas w stronę Warszawy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Tu Kuba Kaleta. Po 17 posłuchamy niezapomnianego przeboju w wykonaniu Olgierda Buczka. A już teraz czas na wiadomości.
10: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
11: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
12: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
13: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
10: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy, a podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
14: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
10: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
15: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
10: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
16: Poloneza, czas zacząć!
17: Pan jest rozliczany na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
18: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
19: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
10: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
7: Pogoda.
10: Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
7: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
9: Dzień dobry. Już niebawem powiększymy klub pogodnych ludzi o kolejnego członka, a tymczasem słuchamy Olgierda Buczka w Radiu Pogoda.
20: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

sama, jest w łóżku z trojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Powiem Państwu, że ja mam słabość do tych piosenek z tekstem właśnie, a takie na pewno... Na takie na pewno można liczyć, jeśli chodzi o repertuar zespołu Pod Budą. Takich najpiękniejszych melodii słuchamy w Radiu Pogoda w to środowe popołudnie. 11 minut po godzinie 17, ale my również zaglądamy do kalendarza. A to dlatego, że dzisiaj obchodzimy drugą rocznicę śmierci Jacka Zielińskiego, czyli wokalisty Trębacza i Skrzypka, współzałożyciela no i głównego głosu zespołu Skaldowie. Jacek Zieliński nagrał ze Skaldami 19 albumów studyjnych, a wśród tych albumów znalazły się takie przebojowe utwory jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Medytacje wiejskiego listonosza, czy Cała jesteś w skowronkach. No i można by tu było jeszcze długo wymieniać. Co ciekawe, pomimo tego, że Jacek Zieliński był związany przede wszystkim z Krakowem, to napisał muzykę hymnu Suwałk, a chodzi o utwór Suwałki moje miasto, którego pierwszą, najbardziej znaną wersję wykonał razem ze swoją córką. A my nie będziemy teraz słuchać co prawda hymnu Suwałk, natomiast posłuchamy piosenki, która u mnie za każdym razem wywołuje, no przyznam się do tego otwarcie, łzy wzruszenia, bo i to jest piękna melodia, piękny tekst i piękne głosy. Skaldowie i Łucja Prus w Żółtych płomieniach liści to jest utwór, który trafił na debiutancką płytę nie Skaldów, tylko Łucji Prus, czyli na krążek zatytułowany po prostu Łucja Prus. Już teraz słuchamy właśnie tego utworu w Radiu Pogoda.

0: Bardzo przyjemnie posłuchać sobie po południu takiego właśnie utworu Podnóżkę. To ABBA w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 17, a my już za chwilę przyjmiemy kolejną nową osobę do Klubu Pogodnych Ludzi, więc proszę być czujnym, dlatego że za chwilę będą działy się ważne rzeczy na naszej antenie i proszę oczywiście koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja.
3: Radio

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: To Fryderyka Elkana i takie dźwięki można usłyszeć tylko i wyłącznie na antenie Radia Pogoda. Jest już prawie 17.30, to jest dobry moment na to, żeby Klub Pogodnych Ludzi powiększył się o kolejnego słuchacza Radia Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, panie Karolu, tu Kuba Kaleta z Radia Pogoda.
2: Tak?
0: Dzień dobry, ja dzwonię do pana, dlatego że zgłosił się pan do Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Naprawdę?
0: No.
2: No to niesamowite. Już chyba wiem, kto mnie zgłosił. Jedna z osób bardzo pogodnych.
0: Panie Karolu, to w takim razie proszę powiedzieć, dlaczego powinien pan trafić do Klubu Pogodnych Ludzi?
2: Staram się zawsze podchodzić do drugich osób bardzo pogodnie i życzliwie.
0: Po prostu.
2: Bardzo z taką dozą zaufania i nikomu bym krzywdy nie zrobił.
0: No to jak pan mówi, że to pan został zgłoszony, to ja przeczytam, co jest w naszym zgłoszeniu podesłanym przez tę tajemniczą osobę. Otóż brzmi ono tak. Jestem pogodnym człowiekiem, bo wgniecenia prostuje szybciej niż żona zdąży się na mnie porządnie zdenerwować, a w tle zawsze gra Radio Pogoda. Do tego dorzucam kilka żartów, trochę śmiechu i nawet najbardziej pochmurny dzień kończy się u mnie porządną dawką uśmiechu. O!
2: Dokładnie. Sucharków. Dokładnie takich. Dorzucam często słucharki, właśnie.
0: No to chyba to grono podejrzanych o zgłoszenie pana do klubu nam się mocno zawęziło, prawda?
2: Tak. Już wiem kto. Już wiem kto. Więc bardzo dziękuję.
0: A proszę bardzo, dobrze. Panie Karolu, no to w takim razie mnie nie pozostaje nic innego, jak poinformować pana, że zostaje pan członkiem Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Witaj w klubie.
0: I w związku z tym wędruje do pana legitymacja klubu oraz przepinka Radia Pogoda.
2: Bardzo dziękuję i naprawdę mega szczęśliwy jestem.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. To co, pozdrawiamy osobę zgłaszającą?
2: Tak, bardzo chciałbym pozdrowić Kamila Stobiasza, który też niedawno został właśnie osobą pogodną w Radiu Pogoda.
0: Super. Panie Karol, jeszcze raz serdecznie panu gratuluję. Miłego dnia życzę.
2: Dziękuję.
0: I do usłyszenia.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Dzięki.
2: Bardzo dziękuję, jestem zszokowany. No, dziękuję, hej.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: To jest bardzo miłe, poprawić komuś humor po południu, no i oczywiście powiększyć grono Klubu Pogodnych Ludzi. Gdyby państwo również chcieli do naszego klubu dołączyć, to ja zapraszam na stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione na temat tego, jak wysłać zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi, a my tymczasem słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda.

To jest piosenka, która przenosi nas w po prostu jakieś magiczne rejony. To Rena Rolska w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 18. A ja przypominam, że po 18 kolejne wydanie audycji Aleja Sław. Dzisiaj przypomnimy w nim rozmowę z aktorem Piotrem Pręgowskim, czyli oczywiście Pietrkiem z popularnego serialu Rancho, ale także Piotr Pręgowski. Ostatnio zrobiło się wokół niego głośno za sprawą brawurowego występu jego w eliminacjach do Eurowizji. Piotr Pręgowski będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej. Aleja Sław zaczyna się po godzinie 18. Ja serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone środowe popołudnie i ponownie słyszymy się jutro od godziny 14. Do usłyszenia. Radio.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wałoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Deszczowe chmury mogą się dziś pojawić w wielu regionach. Podobnie będzie jutro. Na A4, uwaga, kierowcy jadący między Krakowem a Tarnowem na wysokości miejscowości Bogumiłowice, zderzenie ciężarówki z osobówką i zablokowany pas w stronę Tarnowa. A na Krajowej jedynce między Pszczyną a Kobiurem, awaria ciężarówki i utrudnienia w stronę Tychów.

0: to promocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie
2: źle?
3: Nie.
2: No,
3: nie,
2: ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nie masz pomysłu na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już od 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
9: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
9: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
10: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
9: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
11: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
9: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
12: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
9: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała w dwóch setach z Niemką Tatianą Marią, a w trzech setach Fręch z Filipinką Aleksandrą Janą i Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Być może dziś czekają nas decydujące rozstrzygnięcia w siatkarskiej plus lidze. W Rzeszowie Asseco już podejmuje projekt Warszawa. Jeśli wygra, będzie mecz numer 5. Jeśli przegra, to projekt sięgnie po brąz. A od 24 mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to obronią tytuł.
6: Pogoda.
9: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperatura w okraju nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław, Radia Pogoda. Dziś 1 kwietnia, ale to wcale nie jest żart, że naszym gościem będzie Piotr Pręgowski. Tak, to tak zwany Pietrek z Rancha. To również osoba, która bardzo chciała wystąpić w Eurowizji i reprezentować Polskę podczas tego konkursu. Porozmawiamy i o jednym, i o drugim. Mam nadzieję, że też trochę nam dzisiejszy gość zdradzi na temat tego, co dziać się będzie w zbliżającym się sezonie Rancha. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale pewnie jesteśmy, że dzień dobry, czy może dobry wieczór? Jaka będzie sytuacja?
1: Sytuacja będzie taka, że czasem będzie dzień dobry, czasem będzie dobry wieczór.
2: Ogólnie, a czyli będziemy to rąbać na kawałki?
1: Będziemy.
2: O, no dobra. A to żeby nie było, dobrze, jeszcze raz tutaj sprawy porządkowe. Ja to już mówiłem do tak zwanych mediów tych
1: społecznościowych.
2: Moja żona Ewa Kuryło-Pręgowska jest najpiękniejsza, najmądrzejsza i najseksowniejsza na świecie. Moja córka jest jeszcze piękniejsza i jeszcze mądrzejsza. Mój zięć jest wspaniały, Tomek Stankiewicz, moja córka Zofia Pręgowska. Ale Aleksander, nasz wnuczek, rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski.
1: Dumny dziadek.
2: Bardzo dumny.
1: A wnuczek Aleksander jest w wieku jakim?
2: W wieku 10 miesięcy.
1: Oho, i rozumiem, że rola dziadka bardzo pana cieszy.
2: Tak. Rzeczywiście nie spojrzałem na to w ten sposób jeszcze. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Ono jest takie sprowadzające na ziemię. Rola dziadka. No tak.
1: Dziadkiem można zostać w różnym wieku. To nie jest tutaj nic chyba uwłaczającego.
2: Nie, nie. No skąd? Nie. Ale w sensie, że rola, no bo różne role gramy w życiu.
1: No.
2: No to jest taka rola chyba jednak życiowa, no to ona... tutaj nic nie będziemy grać. Będziemy otwarci, będę szczery, będę się starał, jak tylko będę umiał.
1: Ale czy też już ma pan coś takiego, że cały czas zamęcza pan jednak córkę? Wyślij filmik, wyślij zdjęcie.
2: A nie, nie musimy, tego mamy pod dostatkiem.
1: Okej.
2: Okay. Mamy, jest bardzo dobry kontakt, dużo filmików, dużo zdjęć pięknych. Zresztą dzisiaj też odbierałem jakieś zdjęcie, bo młodzi są daleko, są w Grecji. Mhm. No i więc przysłali, ja też już byłem tam gdzieś z tyłu, za domami centrum. Jest taki sklepik, nie będę mówił jaki.
1: Czyli prezenty już od dziadków się sypią, po prostu.
2: Oho. W miarę, żeby zachować rozsądek właśnie, bo jest taka ogólna tendencja. Czasem przejeżdżamy koło jakiegoś domu, czy jakiegoś podwórka i tam widzimy zjeżdżalnie z plastiku, domek na drzewie, znaczy z plastiku, mhm. I piaskownica i wokół jest jakaś niezliczona ilość zabawek. To wygląda, jakby dzieci z przedszkola poszły na obiad albo szły do domu i nie posprzątały. No to na razie...

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
0: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
0: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
0: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Widzę, że tutaj wątek żony chyba jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie wróci niejednokrotnie.
2: No bardzo, a później nie będzie. O mnie nie mówiłeś, a już tego nie. Teraz poczekaj. Ewa Kurło-Pręgowska, moja ukochana żona, pozdrawiam cię, hej.
1: Ja również pozdrawiam panią Ewę. Dołączam się do pozdrowień również i dla wnuczka, oczywiście.
2: I dla Aleksandra.
1: Myślę sobie tylko tak, jako również matka niezbyt letniej obywatelki, że jednak...
2: Ale dlaczego pani tak brutalnie mówi matka? Młoda mama, proszę.
1: Mamusia.
2: Powiedzieć. Młoda mama.
1: Młoda mama. Jednak myślę, że pewnie już widzę, że jest to tutaj pan na dobrej drodze do tego, żeby jednak zasypać Aleksandra prezentami.
2: Nie, nie, nic z tego nie będzie. Nie. Spokojnie.
1: Drogi Aleksandrze, wyślę ci to nagranie, gdy dorośniesz.
2: Właśnie, dobrze.
1: Chciałabym zapytać o parawany tango.
2: Proszę pytać.
1: Czy było panu przykro, że to nie pan jedzie na Eurowizję?
2: Nie, no skąd? Nie, ja jestem przeszczęśliwy.
1: Dlaczego?
2: No dlatego, że udało mi się wykreować sytuację, dzięki której znalazłem się na terytorium, na nowym terytorium, to ja to nazywam nowe pole eksploatacji artystycznej. Wszedłem w środowisko piosenkarzy, już uznanych też, i wystartowałem na konkurs do festiwalu europejskiego. Więc to dla mnie w ogóle było tak niesamowite, to co się działo, piękne przeżycie. Ja oczywiście nie cieszę się, że nie jadę do Wiednia, ale cała ta sytuacja, która była z tym związana, jest przecudowna. Mam cudowne wspomnienia, świetną energię, nowe kontakty, poznałem fajnych ludzi. No, cudowna, piękna przygoda.
1: Ale jak to się w ogóle zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć udział w tych preselekcjach eurowizyjnych?
2: Pomysł wziął się stąd, a teraz będziemy mówić, pomysł wziął się stąd, że jesienią zeszłego roku powstała piosenka Parawany Tango, i ona mnie tak zafascynowała, no nie tylko dlatego, że ja ją napisałem, że
1: no
2: ja
1: właśnie,
2: tam jakieś ten, nie
1: tak
2: tylko, nie
1: pan
2: tylko,
1: powstała.
2: Nie, bo ja powstała, tak, bo ja dużo piszę, przeważnie rzeczy bardzo słabych, ale trafiają się perełki. I tą jedną perłą okazało się, ja byłem przekonany, że są Parawany Tango. No ale z kim bym nie rozmawiał, bo gdzieś tam próbowałem właśnie. No już o radiach to zapomnij, bo na playlistę to jest tam oddzielny temat. No to próbowałem gdzieś tak jak do jakichś stacji telewizyjnych, czy do jakichś śniadaniówek, i próbowałem się z tym jakoś tam ulokować. No nie spotkało się to z zainteresowaniem, z różnych powodów. Też nie mam pretensji. Mało tego, ja jestem im wdzięczny, bo gdybym ja to zaśpiewał za wcześnie w jakiejś śniadaniówce, obojętne w której stacji, to już byłoby pogrzebane, bo nie byłoby tego waloru premiery i tego obowiązku premiery, że to ma być coś nowego.
1: A żeby państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy, no to już teraz na naszej antenie Parawany Tango. A do rozmowy z Piotrem Pręgowskim już za chwilę wrócimy w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsze mi.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy, Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik.
11: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Wow, pani Burnejka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Została ostatnia reklama.
18: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
0: Reklama.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Silniejsze podmuchy wiatru można dziś odczuć w wielu regionach. Do tego przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą się w ciągu tych dwóch dni przemieszczały z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód. Jutro najcieplej do 25 stopni właśnie na Podkarpaciu. Uważajcie jeszcze na S6 na Dolnym Śląsku między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód. Kolizja dwóch osobówek. Mogą tu być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Kamiennej Góry.

0: Wolejsław, Radia Pogoda. Dziś goszczę Piotra Pręgowskiego, aktora, bardzo zresztą znanego aktora, choć ostatnio dającego się poznać również jako piosenkarz, a to za sprawą piosenki Parawany Tango.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Byłem pewien, że to będzie przebój letni, a tu, kurczę, dopiero się zima zaczyna. Przekonywali mnie koledzy z branży i tacy, co już też i fachowcy, że to jest na lato, to jest na wiosnę, to jest na lato. No ale gdzie ta wiosna? No wiemy, jaka była zima, taka była bardzo ciężka i trochę nam dokuczyła. I pewnego dnia właśnie w TVP w pytaniu na śniadanie była informacja, żeby się zgłaszać, że to jest ten moment. I ja wyczułem tutaj tę szansę, że ta piosenka może, że tak powiem, złapie wiatr i wypłynie, wyleci wyżej jak latawiec. No i to miało rzeczywiście, i tak się stało. Byłem przekonany, że to jest ten moment. Ryzyko było, że nie przejdę. No, to wiadomo, no, startujesz to tak jak kupujemy jakieś, prawda, czy to... No, trzeba zaryzykować, żeby coś mogło się wydarzyć. Nie musi się. Tak jak jadą sportowcy na olimpiadę, czy w różnych konkursach ludzie startują, no to wiadomo, że ta pula wygranej jest skromniejsza niż sami uczestnicy. Mnie to w niczym nie przeszkadzało. I zgłosiłem się i okazało się, że dostałem się do tego konkursu preselekcyjnego.
0: No tak, ale zaraz po tym, jak ta piosenka ujrzała światło dzienne, no to się rozgorzała dyskusja. No
2: to, ale to przecudowne.
0: Czy pan tak na poważnie?
2: No nas... Bo to jest tak.
0: Jeżeli... To jednak trochę kabaretowe.
2: Nie, ja według mnie nie. Według mnie, ale to, każdy to uważa inaczej. Jedni mówią, że to jest cudowne i się przykleiło i nie może się oderwać. Inni mówią, że to jest potworne i też narzekają, że nie może się od nich oderwać. Niektóre osoby twierdzą, że to jest właśnie kabaretowe i jakieś coś dla każdego. Natomiast ja uważam, ja to potraktowałem bardzo serio, no bo takie miałem zadanie, żeby ta piosenka została przebojem letnim. A przy okazji, kto wie, może bym pojechał do Wiednia. Jakież tu ryzyko? Niewielkie. Wszystko można wygrać. No mało tego, to nic, że ja nie pojechałem do Wiednia. Ja tak przeczuwałem, że tak, jak ja bym wygrał, to skandal, który by wyniknął, że ja, no to znów, niektórzy zachwyceni i dobrze, a niektórzy nie, no wszyscy powariowali, to nie może się wydarzyć.
0: Ustawili.
2: Błagam, nie. Ale to różne. No to, wie pani, ja słyszałem taką wersję też, że pewien ochroniarz mi to mówił, nie powiem skąd. Bo żeśmy gadali o Robercie Lewandowskim i on mi tłumaczył, że Robert nie jest w ogóle piłkarzem. Mało tego, on tam, jakieś tam wymyślili mu przezwisko, że ma drewnianą nogę czy coś takiego, ale i taki zdumiony, co on wygaduje. Ja mówię, ale dlaczego on jest słabym piłkarzem według pana? Przecież tyle strzela. On mówi, panie, strzela, bo mu podają. A wie pan, dlaczego mu podają? Bo on ma najmniejszą premię od gola i prezes każe innym. Takie bzdury ludzie potrafią wygadywać. To jest fenomen. No to co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego mówić? No ale tacy ludzie też są, prawda? Więc ja się nie przejmuję zupełnie niczym, że komuś się to nie podoba. Mało tego, ja się bardzo cieszę, że komuś się nie podoba.
0: To oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a do spotkania z Piotrem Pręgowskim wrócimy już za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy. Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
0: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
8: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
9: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
9: Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
9: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowane, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
11: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
9: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając dwie osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Tu w dwóch meczu było 2-1. Trzy razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą w Monachium na podobne fajerwerki początek o 21:00. Fajerwerków nie było dziś w Rzymie, znaczy może były, ale nie wystrzelili ich polscy tenisiści. Po kolei najpierw Magda Linet, potem Magdalena Fręch, a na koniec Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze w pierwszej rundzie. Pozostaje trzymać kciuki za Igę Świątek, jest rozstawiona z czwórką, więc zacznie od drugiej rundy.
0: Pogoda.
9: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: W dzisiejszej Alei Sław Radia Pogoda gościem jest Piotr Pręgowski, aktor, którego absolutnie kojarzą Państwo, chociażby ze Zmienników, chociażby z Rancha, to chyba przede wszystkim, no ale i ostatnio muzycznie bardzo się rozwija. O tych planach muzycznych już trochę rozmawialiśmy, ale też pojawią się jeszcze tutaj takie różne smaczki dotyczące tego, co dalej może się wydarzyć muzycznie w życiu kogoś, kto przez większość czasu jednak był aktorem. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Piotr Pręgowski, aktor i ostatnio piosenkarz. Jego utwór Parawany Tango wywołał niemałe zamieszanie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Proszę sobie wyobrazić, że pani jest kobietą, która się podoba wszystkim facetom na całym świecie. Tylko pani.
3: No to też
2: myślę,
3: nie
2: że
3: dobrze.
2: Potworne. No straszne.
3: Oj, no wiadomo,
2: nie dałaby pani rady. Wszystkim.
3: No
2: wszystkie inne się
3: chciała,
2: nie liczą. No troszeczkę,
3: no
2: ale tak, jakby proszę. To dotarło do pani. I tak samo, żeby jeden facet podobał się wszystkim, kobietom i dziewczynom. No ludzie.
3: No to też by
2: to
3: było.
2: To tak nie
3: dobrze.
2: Jest. Albo, że cały świat lubi jedną zupę.
3: Mhm.
2: Albo, że cały
3: ale
2: świat...
3: pomidorową wszyscy kochają.
2: Nie wiem. No ja już, ja kochałem, ale bez wzajemności, bo okazało się, że mam na pomidory uczulenie, więc, okay. Więc ta miłość jednak mogła być konsekwentnie tak... Z miłością to wiadomo, jak z potrawą. Trzeba uważać. Nie sztuka zjeść, sztuka utrzymać. Jak w miłości.
3: Okej.
2: Więc ten cały hałas, ta wrzawa, która powstała, no ona była dla projektu genialna. To ja nawet tego nie zaplanowałem, że to tak będzie. No to jest fenomen. Jeżeli doszło, ja się w tym fenomenie tarzam wręcz. Jestem bardzo zadowolony. Jak to mówią... że zostałem wiralem.
3: Mhm.
2: Wiralem. Nawet czytałem, co to znaczy, dlaczego zostałem wiralem, że to się rozniosło poprzez to, że to było takie kontrowersyjne, że to nie było, to nie jest jakieś straszne, obrażające. No fakt, że tu i ówdzie pokazywały się komentarze, że to jest piosenka antypolska. No genialne. Przez chwilę poczułem się jak Agnieszka Holland.
3: Bardziej taka piosenka, prawdę mówiąc, pokazująca nas, Polaków, trochę
2: ale
3: z uśmiechem.
2: Tam? No, ale przecież tam nikt nikogo nie obraża niczym. No chyba, że pani mi poda jakiś przykład, proszę.
3: No czasami
2: na przykład.
3: Skarpety i klapki.
2: Cóż w tym takiego jest poniżającego, że ktoś ma skarpetki i klapki? No jeżeli ja się w tym dobrze czuję
3: no
2: i tak chodzę...
3: to nie jest krzyk mody.
2: A skąd? To jest właśnie teraz, jest bardzo trendy.
3: Tak?
2: Tak. Okay. No mówię serio. A że te klapki były za duże, no to co z tego? No, lepiej, że jakby były za małe, to byłoby gorzej, bo by mi pięta wystawała, prawda?
3: To prawda.
2: Zresztą ja, jakby mając świadomość tego, swojej cielesności, to, że coś jest za duże, to dla mnie nie obczyzna. Ja potrafię z tym żyć. Ja to, mało tego, ja z godnością czasem noszę te ubrania.
3: A koronę? Skąd wziął się
2: koronę?
3: Tutaj na nią? Bo w ogóle pański
2: ale
3: strój
2: ale w ogóle jest
3: podczas...
2: genialne to właśnie te analizy, co
3: tak.
2: Chciał autor przez to powiedzieć.
3: Nawet nie to, że co chciał autor przez to powiedzieć,
2: no.
3: Tylko tutaj wszyscy wychodzą
2: tak.
3: Tacy bardzo widać, że wystrojeni po prostu co do centymetra,
2: tak.
3: Jakieś
2: tak.
3: Takie stroje, które ja się na przykład zastanawiam, jak to
2: tak.
3: Z tych pań piosenkarek nie spadnie na przykład.
2: Tak.
3: Nie?
2: Tak.
3: A pan wychodzi po prostu jak król plaży.
2: No bo ja jestem królem plaży pospolitym.
3: Okej. Okay.
2: Tak, powinniśmy chodzić po plaży, tak powinniśmy się cieszyć życia. No a poza tym, przecież myślę, że nie doczekałbym się, żeby ktoś mianował mnie królem albo nazwał. No więc po prostu sam zostałem królem. Powołałem królestwo Gibango. Mówiłem, ogłosiłem, że nadeszło królestwo Gibango. No ale czym byłoby królestwo Gibango bez korony? Więc uważam, że korona była bardzo fajna. Że tam koledzy i koleżanki, którzy brali udział w tym konkursie, cudowni młodzi ludzie, że oni mają wszystko co do centymetra. No a przecież moje klapki za duże były też co do centymetra. Jakbyśmy wymierzyli, to wszystko jest do policzenia.
3: To wszystko było specjalnie.
2: No oczywiście, że tak. No to było wszystko wymyślone. Poza tym tak sobie myślałem, ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na Eurowizji czy w ogóle na jakimś festiwalu śpiewał w klapkach, w skarpetkach, w złotych gaciach i z koroną na głowie. No ja nie pamiętam takiego występu u nas na przykład. Bo są piękne kostiumy, no mnie na takie kostiumy nie było stać, ten zakup był skromniejszy, ale jakże efektowny.
3: Jak się wybiera, w ogóle gdy pan myślał o tym występie na Eurowizji...
2: Tak.
3: No to gdzieś tam w którymś momencie przeczytałam, że też powiedziano, że no jest pan najstarszym uczestnikiem Eurowizji.
2: Nie, to troszeczkę tam jest przekłamanie. Tam było parę osób starszych, było.
3: Okej, ale to jest jakaś presja, że o Jezu, oni wszyscy tacy...
2: No nie, no ale jaka może być presja? Przede wszystkim tak, ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że ja jeszcze żyję i potrafię wyśpiewać tekst i założyć klapki i koronę na głowę i mieć dobry humor, bo można być w trudniejszej sytuacji.
3: Ja podziwiam dystans.
2: To było powiedzenie, co

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myśli pan, że mamy szansę na to, żeby wygrać w tym roku jako polska Eurowizja?
2: Zawsze mamy szansę. Nie wiadomo, jak to się ułoży. To będzie dzień Alicji. Alicja, gratuluję ci, jesteś cudowna. To będzie jej dzień, to będzie jej ta chwila. Mhm. I jak wszystko pójdzie tak, jak ona sobie to wyobraża, ona ma naprawdę wielkie możliwości, to się może okazać, że będzie rzeczywiście najlepsza i niekoniecznie na Eurowizji. Może być, ona już jest gwiazdą, a jak będą wiały dobre wiatry, jak będzie miała dobrą energię i to będzie ta chwila, to przed nią wielka przyszłość.
1: Czy pan za rok startuje również w preselekcjach?
2: Muszę to przeanalizować.
1: Ale czy już jakiś hit w szufladzie leży i czeka?
2: A, że ja będę taki uporczywy co roku?
1: Tak.
2: Może, to dziękuję za podpowiedź. To w razie czego pani będzie tutaj...
1: Matką sukcesu, mamusią sukcesu.
2: Młodą mamą.
1: Młodą mamą
2: inspirującą do tego, żeby...
1: Dobrze.
2: Seniora.
1: To będę się przypominać jakby,
2: Dobra.
1: Bo to wiadomo, że jest sukces, no to ma wielu ojców,
2: wiadomo,
1: prawda?
2: Właśnie, a mamy z mamami coś gorzej jest. Tak, rzeczywiście.
1: No ale jak generalnie, gdy pan, powiedział pan, że pan pisze od czasu do czasu piosenki, jedne lepsze, drugie trochę mniej lepsze.
2: Albo potworne.
1: No tutaj, nie wiem, nie słyszałam, to się nie mogę zgodzić przez grzeczność.
2: No tak.
1: Natomiast...
2: Mogę zacytować jakiś fragment.
1: Ale bo pan pisze tylko teksty, czy pan od razu ma też pomysł na melodię? Jak to jest?
2: To jest tak.
1: Czy pan pisze
2: bywało
1: teksty
2: tak,
1: do melodii?
2: Bywało tak, że wymyślałem tekst i też przychodziła mi do głowy melodia, którą ktoś, kto już zna się na muzyce, on ją przetwarzał na odpowiednie dźwięki i odpowiednie instrumenty. No w tym przypadku to była praca wspólna. Kompozytora Bartek Miecznikowski jest współkompozytorem i ja napisałem tekst. Proszę o jakieś pytanie pomocnicze, bo gdzieś zgubiłem się.
1: Zapytałam o to, czy właśnie pan pisze jakby same teksty, czy
2: różnie.
1: Tutaj pan zaczął, że...
2: Teksty piszę,
1: tak?
2: Muzykę wymyślam, bo jestem nieukiem muzycznym i nie przykładałem się do nauki. Jak chodziłem na mandolinę i na chór, to pamiętam, że w podstawówce oszukałem mojego nauczyciela od chóru. Powiedział, jeżeli będziesz chodził na chór, to było na początku roku szkolnego, to stawiam ci od razu na koniec roku piątkę. Przy całej klasie, obiecaj, będziesz chodził. Ja powiedziałem tak. Postawił mi piątkę na koniec roku i byłem dwa razy na chórze i później już nie chodziłem. Przepraszam. Dobra. A później byłem, jak byłem w innej szkole i chciałem grać na akordeonie, ale już akordeony były zajęte i dostałem mandolinę. I zacząłem grać na tej mandolinie i pamiętam, położyli przede mną te nutki, które były tak potwornie nudne, te robaczki. Ja na tej mandolinie już brzdąkałem te melodie, a pan nauczyciel mówił, nie graj z pamięci, graj z nut. No i to później tak się właśnie skończyło. Doszło do tego, że jak kiedyś grałem, i to była wtedy jeszcze operetka warszawska, był taki musical Bosoale w Ostrogach. I pamiętam, było spotkanie z dyrektorem, wtedy dyrektorem był Pietruski. I tam i dyrektorzy muzyczni, i tam i dyrygenci, była taka cała komisja, poszedłem na rozmowę. I zgodzili się, że mnie przyjmą. Też była taka jeszcze rozmowa. On mówi, to ja pana biorę na etat. A ja mówię, nie, ja nie jestem zainteresowany etatem. Jak pan sobie to wyobraża? A ja mówię, gościnnie. On mówi, panie, gościnnie to ja mogę sobie wziąć Ochmana. A ja mówię, to niech pan bierze. Ale to się spodobało komisji, okazało się. No i zostałem. No ale przede mną były nowe wyzwania. Dostawałem materiał i dali mi cały zeszyt, książkę, nut do piosenek, do chórów, do wszystkiego. Ja sobie myślę, o, teraz będzie. Więc całe szczęście, bo była próba. Nagrali mi moje partie na fortepianie, ja to miałem, więc w domu ćwiczyłem, tylko bałem się, żebym do odpowiednią stronę otworzył, podglądałem później, jak były próby z chórem, na której jesteśmy stronie i udawałem, że śpiewam z nut. Gapiłem się na te mrówki, a już melodię znałem i pamiętam, kiedyś była próba właśnie, ja miałem ten zeszyt, a chórzyści nie mieli, tylko śpiewali i wchodzi dyrektor i mówi tak, proszę bardzo, przyszedł facet z ulicy i śpiewa z nut, a tu nikt nie umie.
1: No i się, także, jeżeli chodzi, się nie wydał.
2: To nawiązując do tego, nie wydał się na szczęście, to nawiązując do tego, czy ja piszę. No nie piszę, ja wymyślam czasem. Wymyślam.
1: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No dobrze, no bo tak sobie myślę, z tym śpiewaniem.
2: No.
1: To tak, nie wiem, teraz będziesz tutaj uskuteczniał karierę piosenkarską?
2: Nie, nie tylko. Nie tylko teraz. Ja od najwcześniejszych, że tak powiem, lat mojej, jakby to powiedzieć, drogi artystycznej, zawsze mnie śpiew interesował. Nawet był taki chyba moment, że nie wiem, jak to się wydarzyło, jakie były konsekwencje jakich wydarzeń. Zacząłem chodzić, pani profesor zaczęła mnie uczyć śpiewu, pani Bargiełowska, śpiewaczka operowa, powiedziała, że mam interesujący głos i zaczęła mnie przygotowywać do arii Jątka. No i tam byłem na kilku lekcjach. Później się okazało, że jednak za te lekcje trzeba by płacić. Ta pani powiedziała, że mam taki talent, że jest gotowa mnie uczyć za darmo.
1: Okej.
2: Ale sięgałem takie dźwięki, a u mnie w domu się mówiło tak, że ktoś może być głupi jak tenor. I tak mnie to zraziło.
1: Nie było to zbyt ładne
2: powiedzenie. Została aria wyjątka. I tak się skończyła moja kariera, może dobrze, tenora operowego. Ale zawsze chciałem śpiewać. I sobie tam śpiewałem na swoje potrzeby, czy coś.
1: No czasami ja też występujesz z koncertami.
2: Tak, ja mam też świadomość, że to nie jest jakiś głos, o jakim ja bym marzył. On jest, jaki jest. Ja go bardzo kocham. Dobrze go wykorzystuję na tyle, na ile potrafię. Do pewnych rzeczy ten głos bardzo pasuje. No nie jest to głos, powiedzmy, wokalisty rockowego, czy... No wiemy, o czym mówimy, prawda? Mogłbym podawać przykłady wspaniałych kolegów. Niezliczone. To ja z nimi się nie ścigam. Ja mam swoją barwę, swój styl i mam to szczęście, że jak śpiewam niektóre piosenki, to kiedy to jest, bo to jest program rozrywkowy, jaki ja mam do zaproponowania, to ludzie płaczą rzewnymi łzami. Mam taką jedną z najpiękniejszych piosenek, jaką napisał dla mnie specjalnie. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza piosenka o miłości, jaką znam. Świętej pamięci scenarzysta serialu Rancho, Andrzej Grębowicz. I to jest taka pieśń, jak ją znajdziecie gdzieś w internecie, możecie ją śmiało puścić, ale ona jest tak nastrojowa i tak mocna, że to musi być odpowiedni moment. Ale gdzie bym jej nie śpiewał? Czy na festynie, gdzie jest powiedzmy 30 czy 40 tysięcy ludzi, czy na spotkaniach skromnych, tam powiedzmy 100 czy 40 osób, bo takie się też zdarzają, to ona robi ogromne wrażenie. Jest przecudowna.
1: No, ale to bardziej...
2: Nie znasz jej?
1: Nie.
2: Nie znasz
1: Przyznaję
2: jej.
1: Się, nie znam.
2: Bardzo źle.
1: Ale to bardziej ci...
2: Praca tak... w domu, będziesz musiała to wysłuchać.
1: Dobrze, zapisuję.
2: No.
1: Bardziej ci tak rzewnie w duszy gra, czy bardziej parawany tango?
2: Nie, no parawany tango oczywiście. To jest tak. Ja bardzo lubię humor z łezką. I lubię ludzi rozbawić. I zawsze w to celuję, żeby było dużo śmiechu i wesoło. Ale też czasem kusi mnie, żeby było chwila zastanowienia i wzruszenia. Wzruszenia. Nie, że płaczą z rozpaczy. No, mam nadzieję, bo może się okazać, że oni płaczą, bo ja tak to źle śpiewam. Ale nie sądzę.
1: Nie, to może byś zauważył.
2: No, może bym zauważył, tak.
1: Czy będzie kontynuacja tych parawanów tango? Ja się zastanawiam,
2: Już mi nowy rym chodzi po głowie, już mnie prześladuje.
1: Okej. Ale to będzie cała płyta? W takim razie?
2: Nie, chyba nie. Ale bo już rusza projekt estradowy parawany tango. Skoro już powiedziałem, że nadchodzi królestwo gibango, bo to jest jedno z nowych słów, które powstało i nawet są fajne analizy w internecie, bo już nawet jak w Google'ach, czy w jakimś innym tam
1: przeglądarce
2: zapytasz, to od razu co to jest gibango, kto wymyślił to słowo, to jest przegenialne. Tak, czy to oni tam opisują to, na czym to polega? No i teraz znów do mnie będą takie piosenki w stylu Latino Polo. Ja chcę, żeby było parę piosenek właśnie już blisko na plaży. Marzenia plażowe, marzenia takie właśnie wakacyjne. I w tym kierunku będą zmierzać kolejne utwory. I teraz właśnie pracujemy nad refren mogę częściowo zdradzić, będzie brzmieć, będzie bardzo wesołe. Bosa noga, mokry piach. Wakacyjna ta przygoda niech połączy dzisiaj nas.
1: Za te rymy oczywiście odpowiada Piotr Pręgowski, z którym to dzisiaj rozmawiam. Welejsław, Radia Pogoda. Już dosłownie za parę chwil wrócimy do tej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Halo Warszawo! Właśnie nadchodzi wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. To okazja, aby podczas jednej wizyty obejrzeć kilkanaście mieszkań i wyjść na taras z pięknym widokiem na Warszawę. I najważniejsze, tylko 10 maja wyjątkowa oferta zakupu gotowych mieszkań. Porozmawiaj z doradcą i skorzystaj. Wielki finał sprzedaży gotowych mieszkań w Modern Mokotów. Niedziela 10 maja, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
19: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Została ostatnia reklama.
22: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
23: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: W Alejsław gościem jest dziś Piotr Pręgowski. Dosłownie chwilę temu zdradził nam, że być może jedna z jego nadchodzących piosenek będzie o bosej nodze.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy to będzie bossa nowa?
2: Nie, bossa noga.
1: Ale nie będzie w rytmie bossa nowy.
2: Nie. Nie, bo one są takie trochę przynudnawe dla mnie. Takie, to musi być inny rytm, taki bardziej do przodu.
1: No bo ja się też w ogóle zastanawiałam, skoro to jest parawany tango,
2: tak.
1: A ja tam słyszę bardziej w sumie chyba reggae.
2: Tam każdy słyszy, co zechce.
1: Chce.
2: Tak,
1: okay.
2: Moi przeciwnicy słyszą tam samo, bo...
1: Okay.
2: I te słowa irytują ich, nie mają dla nich głębi, ale to mnie bardzo cieszy. Reggae? O, nawet telefon się odezwał.
1: Zdziwił się.
2: Potwierdził, ktoś nas podsłuchuje. Dobra.
1: Dobrze, czyli jednak dobrze. Reggae trafiłam w miarę.
2: Trafiłeś, tak, może. Nie, reggae to chyba nie jest. A przepraszam, Steven Spielberg wysłał mi SMS-a. Później mu odpiszę, dobra.
1: No to skoro już przy filmach jesteśmy, a właściwie też przy serialach. Rancho. No bo chyba będzie następna część Rancha.
2: No będzie.
1: Czy już coś więcej wiadomo? Coś ci wiadomo w tym temacie?
2: Wiadomo bardzo dużo. Czytałem scenariusz.
1: Już?
2: Tak. Jest genialny.
1: Aha.
2: Scenariusz jest... to co mogę zdradzić na temat tego scenariusza, to już powiedziałem.
1: Kropka. Jest
2: tam
1: genialny,
2: tajemnica,
1: tak?
2: Handlowa obowiązuje. Poza tym byłoby nawet głupio i niepoważnie, żeby coś zdradzać, no bo...
1: Nie, no wiadomo, no bo nie byłoby zaskoczenia potem.
2: No więc właśnie, no.
1: Ale gdy czytasz scenariusz Rancha, to sam dobrze się z tym bawisz? Czy podchodzisz do tego jak taka praca do wykonania?
2: Tutaj? Nie, no oczywiście, że to jest praca do wykonania, ale tutaj podchodzę z wielkim szacunkiem naprawdę i uznaniem, że tutaj najlepsi, najwięksi mistrzowie. To był już scenariusz, który pisał właśnie jeszcze przed śmiercią Andrzej.
1: Czy jak zostałeś zaproszony do projektu Rancho, to miałeś takie poczucie, że to będzie taki hit?
2: Nie. Myślę, że chyba niewiele osób miało takie poczucie. Podejrzewam, chyba słusznie, że no producenci liczyli na to, no bo to zawsze liczymy na coś.
1: No po to się to robi, żeby
2: idziemy na pierwszą randkę, żeby się
1: hitem.
2: Udało, prawda?
1: Tak.
2: To różnie bywa, bo jest bardzo wielu utalentowanych scenarzystów, mamy cudownych aktorów, w ogóle ta branża artystyczną mamy tak wypasioną. Mało tego, jest tylu znakomitych artystów, o których świat nawet nie wie, że żyje, bo to tak jest. Komuś się powiedzie, no a komuś nie. I każdy wykonuje swoją robotę. Miejsce jest dla wszystkich, wiadomo, no ale tych miejsc jest dość mało. No i każdy producent, który chce zainwestować pieniądze, chce ryzykować, czy stacja telewizyjna, no starają się i liczą na to, że teraz jak my to zrobimy, no to wiesz.
1: No, będzie sukces.
2: Wiesz albo nie, no.
1: Zwróci się.
2: Zwróci się, właśnie. Ale... No nie tylko zwróci, no wiadomo, bo przecież wszyscy robimy, pracujemy, możemy naszą pracę kochać, ale no to jest chyba najważniejsze, no bo cóż z tego, że my będziemy kochali naszą pracę, jak wynagrodzenia będą takie jak u was, prawda? Przepraszam, nie chciałem.
1: Nie wiem, dobra. Mówisz, okej. Okay.
2: No więc właśnie, to się wypika. No, ale nie powiesz mi, że wam za dużo płacą, no bo to jest tajemnica handlowa.
1: Ale
2: przestań.
1: My tutaj rozmawiamy o tobie,
2: o wolontariacie.
1: Nie o
2: mnie. No właśnie, słusznie, dobrze.
1: Więc właśnie, no dobrze, no to zacząłeś grać w Ranchu i jakby kiedy się zorientowałeś, że rzeczywiście to jest super i że ludzie to kochają i że chcą jeszcze?
2: To wiesz, to nam widownia dawała takie znaki.
1: Aha.
2: Ale to tak za szybko nie było. Myślę, że gdzieś po... Nawet... Chyba nie myślałem o tym w ten sposób nigdy. Kiedy był ten moment nastąpił? Tego nie pamiętam dokładnie. Ale widownia już zaczynała dawać znaki, że to jest chyba tak. No i powstały przy okazji, bo powstały też sztuki teatralne. Jakby z postaciami z serialu Rancho i jak żeśmy zaczęli jeździć po Polsce z tymi sztukami, to wtedy było to już było widoczne, że
1: jest szał.
2: Że to jest że to jest, że moc jest z nami.
1: Do tematu rancha w rozmowie z Piotrem Pręgowskim jeszcze dzisiaj wrócimy. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali Państwo z nami. Będzie się jeszcze działo, zapewniam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Aktor i ostatnio też piosenkarz Piotr Pręgowski jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, której to Państwo właśnie słuchają. Za chwilę dalsza część naszej rozmowy, a będziemy rozmawiać także między innymi o tym, że Piotr Pręgowski wraz z żoną wyprowadzili się z miasta, porzucili miasto na rzecz pięknych wiejskich krajobrazów. Jak się żyje w takiej głuszy? O tym wszystkim już za parę chwil. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma. Lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: 88 i 4 i 99 i 5 FM. Radio
1: Pogoda. To teraz może nie powinnam powiedzieć Piotr Pręgowski, a Pietrek z Rancha jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Lubisz w ogóle tę postać, którą grasz w Ranchu?
2: Nie, no słuchaj.
1: Można być profesjonalistą i można nie lubić swojej postaci, a świetnie ją zagrać.
2: Nie, ona jest cudowna, to ona jest wyjątkowa. Ona ma w sobie te elementy, dla których aktor może być szczęśliwy, jeśli taką rolę gra. Przede wszystkim to nie jest rola jakiegoś okrutnika, czy człowieka złego i podłego, prawda? Bo można grać straszne rzeczy. Ta rola jest pogodna, jest naiwna, jest humorystyczna, bywa liryczna. To czy można coś innego wymyślić? Jest po prostu piękna. Jak piękna, cudowna podróż.
1: A jak się jest z żoną na jednym planie, to jest okej?
2: Czy to jednak zależy z czyją.
1: Pozdrawiamy znowu panią Ewę, tak?
2: Chyba jest najmądrzejsza. Moja Ewa, żona Ewa Kurło.
1: Nie, no tak, pytam o to, czy jednak nie miałeś takiego poczucia, że tutaj raz w domu, raz w pracy i ciągle razem.
2: Nie, bo my tam niewiele scen żeśmy razem zagrali. W niewielu scenach żeśmy brali razem udział.
1: Tak.
2: Braliśmy udział, jest taka jedna z... Tam jest dużo pięknych scen, ale ta to już była, bo ona była też rodzajem pożegnania z serialem, bo żeśmy się kilka razy żegnali i były powroty. I wtedy... Była taka scena, kiedy wszyscy przyszli prosić Lucy, żeby ona nie wyjeżdżała. I tam było dużo gości zaproszonych, cała ekipa i producenci. To było cudne, to było tak wzruszające i piękne. To wtedy byliśmy razem i była też jakaś scenka, gdzie razem żeśmy grali, ale czy ona weszła, czy nie, ja nie ukrywam, że od początku do końca to ja tego nie oglądałem, bo jakby nie było czasu. To też było emitowane w różnych... Czasem tak się zdarza, że jestem w domu i jak natrafię na Rancho, to oglądam i oglądam tak, jakbym w ogóle nie wiedział, że to było, tak jakbym to odkrywał. Także to jest fajne.
1: Naprawdę?
2: No.
1: Bo na przykład, to często akurat aktorom zadaję to pytanie, lubisz oglądać siebie na ekranie? Akurat w Rancho?
2: No jak mogę nie lubić? Jestem zachwycony. Ja nawet nie przypuszczałem, że jestem taki zdolny.
1: To jak państwo pamiętają, to chyba jest to pierwszy aktor, który powiedział, że lubi siebie na ekranie.
2: Nie, bo uważam, że to jest jakaś bzdura. Jeżeli... przede wszystkim artysta nie może być skromny. Według mnie. Bo nawet jak coś nie pójdzie, to musi wmawiać innym, że było świetnie.
1: Że tak właśnie miało być.
2: No, oczywiście.
1: Okej, rozumiem.
2: Ale ludzie nie chcą skromnych artystów. To, co artysta pokazuje, lepiej lub gorzej, to ludzie chcą w to wierzyć. Im bardziej ich przekonasz, to znaczy, że w porządku, prawda? A jak coś nie pójdzie, to nie poszło. Widownia wiele rzeczy wybacza. Niedobrych produkcji na rynku nie brakuje.
1: A niektórzy też je
2: widownia
1: lubią.
2: Jest cierpliwa, tak.
1: Czyli nie zdradzisz nic więcej na temat Rancha. To chociaż powiedz mi, proszę, czy często twoja postać będzie się pojawiała w serialu? To chyba nie jest
2: Myślę, że jak zwykle za mało.
1: Okej. Okay. No nie, czyli tutaj nie uda mi się tego wątku pociągnąć.
2: Nie, bo byłoby głupio.
1: No dobra,
2: poza tym prosili i tak, ale nawet nie wypada być nielojalnym.
1: Nie, no pewnie. Rozumiem to, chociaż mnie ciekawość zżera.
2: To dobrze.
1: A zżera mnie ciekawość, bo jak już ustaliliśmy w rozmowie telefonicznej, pochodzę z Rdzenia Podlaskiego.
2: O.
1: Tego prawdziwego, oryginalnego.
2: Tak.
1: Nie tam, gdzie graliście Rancho. I tak się zastanawiam w ogóle, skąd ten Rdzeń się tam wziął w serialu?
2: To ja za to nie odpowiadam.
1: Wiem, ale może gdzieś słyszałeś jakąś miejską legendę.
2: Nie. A są takie legendy?
1: No nie wiem, tam czasami się mówi, że na pewno ktoś z produkcji tam był, z tych okolic. Albo że z jakiejś wsi w okolicy Rdzenia.
2: Powiem szczerze, że nie wiem, nie znam zamysłu.
1: Okej. Okay. Szkoda.
2: To zdrać jakiś wątek właśnie.
1: No taki, że tak ujmę, typowy wątek, bohaterowie mówią, że jeżdżą na festyn do Ciemiernik.
2: Tak.
1: Prawdziwa miejscowość nazywa się Ciemierniki.
2: Aha.
1: Ale rzeczywiście masa miejscowych mówi Ciemierniki. I tak się zastanawiam właśnie, czy ktoś stamtąd był i znał realia, czy tak sobie pomyślał, że to by fajnie brzmiało i tak Tak to wprowadził. No. I myślałam, że tutaj dzisiaj rozwiejesz moje wątpliwości.
2: Ale czy tobie jest przyjemnie, że Radzyń występuje jakby w tej historii?
1: No
2: jakie masz poczucie, tak? To
1: ja
2: jest
1: na przykład,
2: fajne.
1: Ja na przykład sobie myślę, że bardzo zachowane są realia w tym serialu, no bo na przykład blachy w samochodach zaczynają się tak jak prawdziwe blachy w Radzyniu. I ktoś, kto stamtąd pochodzi, moim zdaniem zwraca na to uwagę.
2: Ale to fajne.
1: Bo ja jednak taką jakąś...
2: Ciągle tam do Radzynia ktoś jeździ do Radzynia, to się mówi wprost do Radzynia, prawda? Nie do wymyślonej miejscowości.
1: No dobra, a teraz tak poważnie, w tym prawdziwym Radzyniu byłeś?
2: Byłem.
1: I?
2: Byłem. I nawet dawałem tam swój recital.
1: Okej, okay. A ty cokolwiek pamiętasz, czy tylko tak, że,
2: Radzyniu?
1: Że był Radzyń?
2: Pamiętam, że byliśmy kiedyś, zostaliśmy honorowymi obywatelami Radzynia.
1: O.
2: Była impreza jakaś tam pod tym pod pałacem.
1: Tak, piękny pałac Potockich,
2: tak.
1: To prawda.
2: Tam jest taka chyba oranżeria i tam jest ta sala widowiskowa. To tak. W tej dawnej oranżerii, tak?
1: Zgadza się.
2: I to było gdzieś... W tym parku pamiętam, że była widownia i żeśmy dawali, to wtedy byliśmy tam, takie mieliśmy przedstawienie Smak Mamrota, żeśmy występowali, dostaliśmy klucze do miasta i niedawno też miałem okazję tam wystąpić i później nas pan burmistrz z radnymi oprowadzał, pokazał nam, bo pałac częściowo wyremontowany i było bardzo sympatycznie, bardzo dobrze to wspominam.
1: Czy masz taką rolę swoją, którą uwielbiasz i do której chciałbyś wracać?
2: Wiesz, jak tak sprawdzić, jak zerkniemy na mój PESEL i na te role, które ja zagrałem, to tam tego dużo nie było.
1: Trochę tego było, no.
2: No, jest takie, jakieś takie, wiesz, rulki, ledwie. Bo rola to była w Zmiennikach.
1: Tak.
2: I w Rancho. I dość fajnie mi pisała, no jeszcze jak Leśniczówka chodziła, to piękne
1: no
2: rzeczy
1: właśnie.
2: Mi też tam pisali. Bardzo, bardzo byłem z niej zadowolony, bo mogłem tam zagrać podłego... Taką miałam sugestię. Najbardziej obślizgły, podły, krętacz, ohydny człowiek tej gminy. I ja się tak ucieszyłem, że nareszcie będę grał podłego. Jak mi było przyjemnie, mówię. No i jak to wyszło?
1: Nareszcie mogę być sobą.
2: Tak, nareszcie mogę być sobą, ale wyszło tak, że ten, mimo że on był rzeczywiście krętacz obślizgły, to publiczność go polubiła. On momentami był sympatyczny. On był aż tak głupi i niedobry, że aż wzruszający. To było fascynujące dla mnie przygoda.
1: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy w Radiu Pogoda za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak to się stało w ogóle, że po tym jak brałeś udział w zapasach, miałeś dyplom z obróbki skrawaniem, no, tak?
2: Tokarz,
1: i poszedłeś do...
2: Technik, mechanik obróbki skrawaniem, to jest
1: właśnie
2: bardzo proste.
1: I poszedłeś do szkoły aktorskiej.
2: Dlatego, że

0: na ten temat pomysły i gdzieś usłyszałem, to idź do teatralnej, tam podobno nic nie trzeba umieć.
1: Przecież niektórzy się tam stają po parę razy.
0: Bo może za dużo umieją.
1: Okej. I okazało się, że jednak umiesz w punkt. No
0: nie, no rzeczywiście, ale wiesz, tak na poważnie, no to tam nie trzeba nic umieć. No bo tam nie ma egzaminu z chemii, z fizyki, z matematyki. No nie ma. No to są poważne przedmioty. Tam są egzaminy z wiersza, z monologu, z piosenki. No to cóż to jest za wiedza? Albo to masz, albo nie. I teraz jakie trudne wyzwanie przed nauczycielami, egzaminatorami. Weź teraz kogoś, wybierz. Przecież to wszystko młodzi, nawiedzeni ludzie, każdy obłęd w oczach, każdy się stara tak, że mało nie pęknie.
1: No tak.
0: No, to jest to ciśnienie, oczekiwania i te marzenia, że mogą się ziścić, albo nie. No to jest też tak jakby droga, jaka odpowiedzialność, że bierzemy na całe życie. Bo przecież ci ludzie po takiej szkole niczego nie potrafią.
1: Nie, no potrafią grać, śpiewać, mówić.
0: No dobra, ale jak to już ktoś cię nie zatrudni, to czym się zajmiesz? Mop i do pracy, no czym? Niczym. Aktorzy nic nie... Poza aktorstwem zdarzają się aktorzy, którzy mają studia, bo skończyli gdzieś wcześniej studia, czy później zaczęli studiować, ale tak, tutaj jest bardzo ryzykowne studiowanie. Mhm. Lekarz, jak skończy ktoś medycynę, no to zobaczcie, co się dzieje. Lekarzy braknie, pracy nie zabraknie. Studia tak zwane poważne, inżynierskie, czy no różne inne, zawodów poważnych. To jest podkasana muza. Tutaj ładnie zaśpiewasz, zatańczysz, kogoś wzruszysz i do domu. No ale dobra, ale jak cię ktoś nie weźmie i okaże się, że bo to jest tak jak w każdym zawodzie. Albo masz szczęście, albo nie. Tylko tutaj jak cię ktoś nie weźmie, no to jest katastrofa, no bo trzeba chyba jakąś płynność finansową, czy odpowiedzialność za dom, czy za rodzinę, prawda? To nie jest takie proste.
1: A miałeś taki moment w życiu, że pomyślałeś sobie, że trzeba będzie się zająć czymś innym niż aktorstwem?
0: Miałem. Bardzo długo miałem ten moment. On trwał prawie 20 lat. To było po zmiennikach. Mhm. Zapadła cisza i nic nie robiłem. I to było bardzo trudne. I robiłem wszystko to, czego nie powinienem. Jako aktor oczywiście.
1: Co to znaczy?
0: No to znaczy, no, że robiłem rzeczy, które nie mają nic wspólnego z aktorstwa, bo ja zawsze byłem przekonany, że jestem dobrym aktorem. Mhm. Niewykluczone, że to był rodzaj wyparcia, no bo jeżeli już przez lat 10 czy 15 nikt cię nie bierze, no to w końcu chyba powinien przyjść ten moment, żeby do tego głupiego łba dotarło, że chyba jesteś nie najlepszym aktorem, albo no, że to chyba nie jest miejsce dla ciebie. Mhm. I ten upór, w którym ja trwałem, miałem to szczęście, że to się zmieniło, ale przeważnie tak nie bywa. Mhm. Przeważnie trzeba szukać innej pracy, przebranżowić się, no i z tym są związane, no wiesz, o czym mówię. Myślę, że słuchacze też się połapią.
1: Ale i wtedy byłaby z powrotem obróbka z krawaniem?
0: Nie, nie sądzę. Bo ja też jako obrabiacz z krawaniem taki byłem nie najlepszy.
1: Okej. Okay. Ale dyplom masz.
0: Nie, no mam, ale...
1: No i bardzo dobrze.
0: Nie, to jeżeli o to chodzi, to ja bardzo się starałem w tej szkole mechanicznej, więc w zawodówce już się wziąłem za naukę, że bez egzaminów dostałem się do technikum za osiągnięcia w nauce, za stopnie. I byłem technikiem, mechanikiem obróbki skrawaniem, natomiast no, ten zawód mnie nie porywał. No, był bardzo, bardzo taki dla mnie nieinteresujący. On jest bardzo ważny. Ktoś, kto ma takie wykształcenie, jak się, tak się zdarzało, takich fachowców cały świat z otwartymi rękami. Australia, Nowa Zelandia, cała Europa, wszędzie. Jak jest spawacz czy elektryk, takie konkretne zawody, gdzie ludzie stoją na nogach, to im się bardzo dobrze wiedzie.
1: Mogłoby się okazać, że lepiej niż aktorom?
0: No na pewno tak, ale nie, to na pewno dobremu elektrykowi czy dobremu spawaczowi w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie musi się tak wieść jak wybitnym, znanym gwiazdom, ale zobacz, ile jest tych gwiazd, ale aktorów tam nie brakuje. Ci aktorzy, jak nie są spawaczami i elektrykami, to zasuwają do knajpy i jak mogą, to są, kelnerują, chwytają się różnych prac. To wszystko tak nie musi być takie różowe. Marzenia nie zawsze się spełniają.
1: A do rozmowy z fachowcem w aktorstwie, fachowcem w śpiewaniu, też dawniej fachowcem w zapasach oraz obróbce skrawaniem, Piotrem Pręgowskim, wrócimy w Radiu Pogoda dosłownie

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty masz poczucie, że twoje marzenia się spełniły?
2: Nie, no oczywiście. Ja tych marzeń to mam tyle spełnionych. Prawdę mówiąc, ja powinienem już rozdawać.
1: Okej. Okay. No. A co było takim największym marzeniem, które się spełniło?
2: No wiesz, co było największym marzeniem, że ja mogłem wrócić do zawodu. Mm-hmm. Kiedy już właściwie wydawało mi się, że stoi na pozycji straconej, bo za długo to ten niebyt trwał. Mm-hmm. I wróciłem bardzo mocnym akcentem i wtedy zmieniło się moje życie, że mogę uprawiać zawód, który kocham. I miałem fantastyczne role. O, teraz umknęło mi, że mówiłem, że grałem tylko zmienników i rancho. No nie, bo przecież była bardzo ważna rola. Spotkałem reżysera Jerzego Bogajewicza, który przyjechał ze Stanów, tam już miał swoje sukcesy. I u nas robił kamerę kafe. Mhm. No to była piękna przygoda. Mhm. To był mój powrót bardzo mocny. Byłem wtedy przeszczęśliwy. I od tej pory już wszystko wracało na takie... w takie miejsca, z których mogłem być zadowolony i się spełniać.
1: A jak to się stało, że człowiek urodzony i wychowany w Warszawie wyprowadził się na głęboką wieś?
2: Bo ja nadal jestem z Warszawy.
1: I co? I po prostu już miasto... Za dużo było tego miasta wokół?
2: Wiesz co, ja zawsze tęskniłem za... Ja zawsze lubiłem kontakt z przyrodą. Lubiłem szukać takiej intymności jakiejś gdzieś. Zawsze miałem marzenia, żeby mieć jakiś dom na odludziu. No i one jakoś tak powoli, to nie było za szybko. Mhm. Udało się zrealizować.
1: A dlaczego właśnie tamte okolice?
2: Przypadek. Bo żeśmy jeździli, nasza córka Zofia Pręgowska, już mówiłem o jej mądrości i talentach, jest reżyserem, zrobiła wielką międzynarodową karierę. U nas na razie niewiele o tym słychać, no ale to tak też bywa. I jak była malutka, jeździliśmy na kempingi i te kempingi były takim utrapieniem, bo to były czasy komuny, nic nie było. Tłok na takim, na niskim poziomie sanitariaty i to było tak męczące. I przypadkowo tutaj ta historia może będzie zbyt nudna, więc jej nie będę rozwijał. Przypadek zrządził, że gdzieś się dowiedziałem, że jest taki domek opuszczony gdzieś na odludziu i takie opuszczone gospodarstwo i pomyślałem, a może to jest to miejsce? No i okazało się rzeczywiście, że to jest to miejsce.
1: No ale to jest około 2,5 godzin od Warszawy, prawda?
2: Czyli?
1: Chodzi mi o to, że do czego dążę,
2: tak.
1: Że jednak to życie zawodowe, no to chyba głównie gdzieś tam tutaj w okolicy Warszawy się kręci, nie?
2: Nie, a gdzie dzisiaj jest daleko?
1: Nie. No jakbym miała na przykład codziennie dojeżdżać do Wrocławia, no to pewnie no to by mi się nie chciało.
2: To nie, no to ja codziennie do Warszawy nie dojeżdżam. Nie. Jest, moim głównym polem eksploatacji jest cała Polska. Mhm. Ja sprzedaję koncert, jadę w konkretne miejsce, jedno czy drugie i to już jest ten etap. Ja nie wstaję codziennie do pracy, że muszę być, że trzeba odwieźć dziecko do szkoły. Już my jesteśmy na innym etapie życia.
1: Ale to jak miastowy,
2: tak,
1: ze stolicy,
2: tak,
1: poradził sobie na wsi?
2: Świetnie. Wiesz co, jeżeli kochasz wieś, to nie masz z tym problemu.
1: Ale były jakieś takie zaskoczenia? No na przykład, nie wiem, wywala wam prąd albo nie ma wody?
2: Bardzo wywala. Nawet nas tak wywalił, jak żeśmy zobaczyli ostatni rachunek, to żeśmy się za głowę złapali. Będziemy chyba wzywali specjalistów, żeby sprawdzili licznik, czy tam się nic nie wydarzyło. No to nie ma wody. W tym roku nam właśnie też wywalił prąd. Zamarzła woda w studni. Także różne są przygody, no ale... Prąd to wywala też i w centrum Warszawy. I
1: no
2: rury
1: tak,
2: też pękają.
1: Tak, dzwoni się do specjalisty.
2: Tak, dzwoni się i pokazują w telewizji. Nie? Tak, nie do jakiej specjalisty. Jak rury na ulicy pękną, to przyjeżdżają koparki i ci wiesz, i rzecznik miasta mówi, obiecuje, kiedy to będzie naprawione i to wcale nie musi być prawda.
1: No tak, ale przynajmniej powiedzmy, nie musisz się osobiście tym zająć. No niestety chyba na takiej głębokiej wsi, jak coś pójdzie nie tak
2: nie,
1: ze studnią.
2: Nie, no to wszędzie są fachowcy.
1: Nie musisz sam
2: to są
1: naprawiać.
2: Firmy, które zajmują się tą siecią. No nie, no ja takim fachowcem nie jestem. No jakim ja mogę być fachowcem, jeżeli był ten mróz taki uporczywy i woda po prostu zamarzła w rurach, to tam nawet by koparka nie pomogła.
1: No to prawda.
2: To przyjechali fachowcy, rzeczywiście. Rozglądali się. zamarzło przy zaworze, w studni. To co robimy, co robimy? I oni wpadli na taką myśl, uważam, fantastyczną. Pożyczyliśmy od sąsiada dwa worki słomy, który hoduje konie. Oni zasypali ten licznik i te rury z tą słomą, tak na wysokość mniej więcej metra czy półtora. Zamknęliśmy studnię, okryliśmy ją starymi kołdrami i kocami i takim czymś nieprzymykającym. I po kilkunastu godzinach
1: zrobiło się tam ciepło.
2: Tak się naprawia, w razie czego studnie. Rozumiesz. Także...
1: Człowiek uczy się przez całe życie.
2: Prawda?
1: A czy masz tak na przykład, że nie wiem, zwezwiesz fachowców, przyjadą do ciebie i tytułują cię per panie Pietrku?
2: O, to nie tylko fachowcy mnie tak tytułują.
1: Okej.
2: Okay. Tak. Nie, no to jest bardzo sympatyczne. No. Jeżeli traktujemy rozsądnie swój zawód, mam nadzieję, że to robię, chociaż może czasem nawet przesadzam, bo za bardzo pławię się w swojej popularności, ale nie ma się czym martwić. To mówią, a to Pietrek, a to ktoś wspomina, że Kraszan, a to ktoś wspomina, że tam, że Goniec.
1: Piotr Pręgowski, znany także jako Pietrek z Rancza, jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy jeszcze za chwilę do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Waleńsław, goszczę dziś aktora, piosenkarza, zapaśnika, a także osobę, która postanowiła porzucić miasto na rzecz spokojnej wsi. Moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy dzięki popularności udało Ci się czasem coś szybciej załatwić? Na przykład kolejka w urzędzie albo na poczcie. Cię minęła.
2: Nie, no nawet byłoby głupio. No wyobrażasz sobie, że idę na pocztę i dlatego, że ktoś mnie rozpoznał, to ja wchodzę pierwszy.
0: Nie. No na przykład, nie wiem, no pani na poczcie widzi ciebie, nie, mówi, no to... ale zapraszam
2: nie,
0: tutaj.
2: Nie, nie ma tak. No jest kolejka i masz numerki. Okay. Pani już nic nie zaprasza.
0: Okej, okay, już się tak nie da. No. Nie no, czasami nie, się psuje ten numer komat. Na mojej poczcie
2: no
0: już za dwa lata
2: to ja
0: nie działa.
2: Tak tego nie wykorzystuję. Nie, okay. Chyba nie.
0: Czy masz jeszcze jakieś zwierzęta na wsi?
2: Mamy zwierząt dużo.
0: I co to są za zwierzęta?
2: To są pieski i kotki.
0: Żadnej kury?
2: Nie.
0: Gęsi?
2: Nie, nie. Chcieliśmy mieć jakieś ptactwo, ale nasz jeden piesek, taki bardzo duży, coś ptaki tak go fascynują, że mogłoby się wydarzyć, że trzeba by je gotować na rosół czy coś, więc okay. Wiemy, że to nie będzie możliwe. Poza tym jest, ciągle są przygody z ptasią grypą i innymi problemami, więc właściwie te, one musiały być ciągle uwięzione gdzieś jakieś.
0: Tak.
2: To są dodatkowe też jakby obowiązki, które by nam utrudniały. No a poza tym, jak już się taką kurę pokocha czy kaczkę, no to weź ją zabij na rosół, no.
0: No nie, no to potem się czeka, aż umrze ze starości.
2: A jeśli taki staruszkę byś ugotowała?
0: Nie, już bym jej nie ugotowała. No wykopałabym jej dołek w ziemi.
2: No to dołek, a wiesz, ile kura potrafi żyć?
0: Nie wiem.
2: Podobno nawet 20 lat.
0: Naprawdę?
2: No, nie wiem, czy... A tu pytanie do słuchaczy. Ciekawe, ile lat żyje kura?
0: Musimy to sprawdzić koniecznie.
2: Bo szczurki podobno żyją krócej.
0: Okej. Okay.
2: Szczurki żyją krócej, tam z grubsza około 2 lat, nie więcej. Ja pamiętam, była taka moda, że dziewczyny młode czy faceci chodzili za włosami, czy coś, szczurek chodził tu pod koszulą, taki ozdobny. One są cudne, słodkie. No ale teraz ktoś odda serce takiemu stworzeniu i co później, to ono umiera, bo jest...
0: No ale to z
2: serce pęka.
0: Z psami i z kotami też tak przecież jest.
2: Troszkę dłużej żyją.
0: Okej.
2: Okay. No, też to boli, no ale cóż.
0: Co jeszcze podoba ci się w życiu na wsi?
2: Wszystko. Może powinnaś zapytać, co mi się nie podoba. Byłoby łatwiej.
0: No to pewnie nie podoba ci się odśnieżanie. Zepsuta studnia w mrozy.
2: No to są przygody. No ale wiesz co, no to te przygody, to ja mówię, czy jesteś w bloku, czy w centrum Warszawy, to tych też musisz odśnieżyć. Jeżeli nie masz garażu, musisz szyby skrobać, musisz stać w korkach. Prąd wysiądzie w całej dzielnicy, czekasz. Kiedyś, jak mieszkaliśmy na stałe w Warszawie, to przez prawie tydzień nie było prądu. Pękły jakieś kable, woda zalała. Na 16 piętro chodziliśmy piechotą.
0: To kondycja od razu lepsza?
2: Jeszcze pieska jednego chorego, ja go niosłem na górę. No ta lepsza.
0: No nie no, tak przez tydzień no, sobie pochodzić się
2: kiedyś
0: po...
2: biegałem.
0: Na 16
2: biegałem,
0: piętro.
2: Tak, ale to już nie te czasy. Kiedyś biegałem 10 razy na górę i na dół.
0: No dobra, ale to jest coś, co w tej wsi ci się nie podoba?
2: Ja bym... Tu jest zbyt duże ryzyko, żeby coś powiedzieć nie tak. Właściwie wieś ma same plusy. O, wiem, co mi się nie podoba. Chyba jednak mi się nie podoba jakaś ciężka zima, ale taka mroźna, która może nas zrujnować na energię, bo też dopalamy prądem. No i przednówek nie jest ciekawy. I na pewno mi się nie podobają kleszcze.
0: Okej.
2: I komary. A najbardziej mi się nie podobają te meszki, które są chyba w połowie maja. 2 tygodnie. Potworne, te takie małe, co gryzą, takie muszki.
0: Ale to one i w Warszawie latają.
2: No, one są tak dokuczliwe. No, ale mówimy o wsi, a na wsi to dopiero ich jest.
0: 2 razy więcej niż w mieście.
2: No, to mi się nie podoba. No, nie podoba mi się, jak bobry mi wygryzają drzewa, no ale cóż.
0: Natura.
2: Mam takie fajne oczko wodne, ale naturalne, nie kopane. No i tam właśnie posadziłem dużo dębów. I pewnego dnia myślałem, że to jacyś, że tak powiem, zieloni sadyści wyrębują mi młode dąbki i młode brzozy i tak zaostrzają te pięki jak taką jakąś średniowieczną osadę. Taką, na jakieś pułapki. Tak. Co za idiota, może tak? Sąsiad mi powiedział, że to są bobry. No i co z bobrami? A ruszyć nie można, bo są pod ochroną, tak. Więc każde płoszenie jest naganne. I miałem kiedyś taką myśl, może już obok są jeziora i rozlewiska. To jak zrobić, żeby one sobie poszły gdzie indziej? I wpadłem na genialną myśl. Wypompuję wodę.
0: Okej.
2: I byłem taki dumny z tego odkrycia. I uważaj, co mi się przyśniło. Śni mi się tak. Taki rów z błotem. Bobry wyszły. Jeden taki, jeden dorosły i dwa małe. I tak patrzą na to błoto, nie ma wody. I taki mały mówi: tato, tato, a co my teraz zrobimy, jak tu nie ma wody? A ojciec mówi: no co, będziemy musieli się wyjąć. Ja się obudziłem i było mi tak głupio. Tak mi było głupio, że ja przez jakąś brzozę czy jakiegoś dęba mówię: a niech was jasna cholera, żyjcie sobie tutaj, skupcie co chcecie. No i ten mój niemądry pomysł na szczęście nie został zrealizowany.
0: Czy bobry dalej zjadają, co chcą?
2: Zjadają. I okazuje się, że nie wszystko. To nieprawda, że wyjadają wszystko do pnia. Prawie 300 dębów mi zjadły.
0: Ile zostało?
2: No, myślę, że drugie tyle.
0: Okej. Okay. Myślałam, że może tak z 5 sztuk tylko.
2: Nie, nie. No ale takie powiedzmy 10-15-latki zjadły. No to tak trochę boli, ale...
0: Bobry były tam pierwsze, no
2: dokładnie.
0: Po prostu.
2: Poza tym to jest leśny skarb.
0: No dobrze, to teraz niebawem będzie ranczo. Znowu tak dookoła wrócę.
2: Mogę zdradzić tajemnicę. Dobra.
0: Słucham, jest.
2: Będzie świetne.
0: Nie, no już ustaliliśmy, że genialne.
2: Tak, tak.
0: Tak, to czyli genialne, to
2: będzie,
0: świetne.
2: Będzie genialne plus.
0: Genialny plus, świetne. Okej, to już mamy 3 określenia. Fantastycznie. Czy jeszcze w jakimś projekcie niebawem cię zobaczymy?
2: Niebawem jest właśnie w przygotowaniu projekt Parawany Tango, czyli nadejście Królestwa Gibango. Piosenki w stylu Latino Polo. Dostałem propozycję, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Zostałem zaproszony do koncertów Lata z Radiem i tych telewizyjnych. Niebawem szykujemy wielkie widowisko świąteczne. Słuchajcie, no dużo planów. Najwięcej planów i oczywiście największe siły kieruję na moje recitale, do których serdecznie was zapraszam. Tutaj mówię głównie decydentów, którzy proszę tego nie rozumieć jako reklama, ja po prostu tylko zachęcam. Zapraszajcie mnie, zapewniam was, świetna rozrywka, nie rujnuje budżetów.
0: Powiedział to Piotr Pręgowski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
2: To ja też dziękuję.
0: I pozdrawiamy żonę.
2: Wekuryło, która jest najprzystojniejsza, najpiękniejsza i najseksowniejsza na świecie i najmądrzejsza. Moja córka jest jeszcze mądrzejsza i mój zięć Tomasz Stankiewicz. Ale pamiętajcie, że mój wnuczek i Aleksander rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski. Życzę wam dobrej pogody.
0: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl. Do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Okryłaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, rusz się, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na dworze, śnieg już.

ktoś tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to ta. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rośnie Zenek, śnieg na dworze. Mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, a amory. Puść mnie, Zenek, coś ty chory. Spać to mogą dyrektory. Wstań, Zenek, wstań. Dzisiaj nad ranem coś żące się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żące, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócę już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobisz nawiązką. Będziesz pracował co tchu. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską. I żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi. To be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w sobotach dolnych. Cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje pierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe. Potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode zdrowe chłopy. I tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę. Pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda. A potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dumas, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: I Franz opowiedział Albertowi swoją wyprawę na wyspę Monte Cristo oraz spotkanie z których było dwóch bandytów korsykańskich. Nie pominął żadnego szczegółu feerycznej gościnności, jaką okazał mu hrabia w swojej grocie z tysiąca i jednej nocy. Opowiedział o kolacji, o haszyszu, posągach, o jawie i śnie i o tym, jak po przebudzeniu jako dowód i wspomnienie tego pozostał mu tylko widok jachtu na horyzoncie żeglującego ku Porto Vecchio. Potem przeszedł do tego, co działo się w Rzymie, do nocy w Koloseum i rozmowy o Pepinie, jaką podsłuchał między nim a Wampą, a w której hrabia przyrzekł wyjednać łaskę dla bandyty i obietnicy tej mógł stwierdzić sam czytelnik. Na koniec doszedł do wypadków ostatniej nocy, jak znalazł się w kłopocie, gdy spostrzegł, że brakuje mu do całej sumy 800 piastrów, jak wpadł na pomysł, by udać się do hrabiego, co zakończyło się tak pomyślnie, a zarazem tak malowniczo. Albert słucha. No i co? Rzekł, gdy przyjaciel skończył. Gdzie widzisz tu coś złego? Hrabia lubi podróżować. Hrabia ma swój jacht, bo jest bogaty. Jedź do Portsmouth lub do Southampton, a zobaczysz porty zatłoczone od statków bogatych Anglików, którzy mają takie same kaprysy. Aby mieć swych podróży, aby uniknąć tej ohydnej kuchni, którą zatruwam się od 4 miesięcy, a ty od 4 lat, aby nie sypiać w tych obrzydliwych łóżkach, w których właściwie nie da się spać, kazał sobie urządzić mieszkanko na Monte Cristo. A gdy już je sobie umeblował, obawia się, by rząd toskański nie usunął go stamtąd i aby wydawały, więc kupuje wyspę i przybiera od niej nazwisko. Kochany mój, poszperajże w pamięci i przyznaj, iluż to twoich znajomych wzięło nazwisko od posiadłości, których nigdy nie byli właścicielami? A ci bandyci, korsykańscy w jego załodze? Ale co w tym dziwnego? Wiesz, lepiej, że bandyci korsykańscy nie są bynajmniej rabusiami, ale jedynie zbiegami, których jakaś wendetta wygnała z rodzinnego miasta lub wsi. Zadawanie się z nimi nie kompromituje. Oznajmiam, że jeśli kiedyś udam się na Korsykę, to zanim się przedstawi gubernatorowi i prefektowi, pójdę się poznajomić z jeśli tylko da się to zrobić. Uważam, że są czarujący. Ale Wampa i jego zgraja, protestował Franz, to bandyci, co rabują. Mam nadzieję, że temu nie zaprzeczysz. A poza tym, co sądzisz o tym, że hrabia cieszy się takim autorytetem wśród tych ludzi? Sądzę tylko ty, że temu autorytetowi winien jestem życie. Nie powinienem go zbyt mocno krytykować. Pozwól mi więc, zamiast robić z tego sprawę gardłową, wybaczyć hrabiemu to wszystko. Nie mówię już nawet, że mi ocalił życie, bo byłaby to może lekka przesada, ale na pewno dzięki niemu zaoszczędziłem 4000 piastrów, co 4000 liwrów na nasze pieniądze, a to suma, na którą by mnie na pewno nie oszacowano we Francji. Dowodzi to, roześmiał się Albert, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. A no właśnie, z jakiego kraju hrabia pochodzi? Jaki jest jego ojczysty język? Z czego właściwie się... Skąd te jego niezmierne bogactwa? Co się działo w pierwszej części jego życia, tajemniczej i nieznanej, która nadała tej drugiej posępną barwę mizantropii? Tego wszystkiego chciałbym się na twoim miejscu dowiedzieć. Franz, mój kochany, gdy po otrzymaniu mego listu uznałeś, że potrzebujesz go, zripostował Albert, poszedłeś i powiedziałeś mu, mojemu przyjacielowi Albertowi de Morcerfowi grozi niebezpieczeństwo, pomóż mi pan go z tego wyciągnąć. Czyż nie? Tak. A czy on wtedy zapytał, kto to jest ten Albert de Morcerf, skąd pochodzi jego nazwisko, skąd się wziął jego majątek, z jakiego kraju się wziął, gdzie się urodził? Pytał cię o to, powiedz. Nie, przyznaję. Ot przyjechał i tyle. Wyrwał mnie z rąk Wampy, u którego choć pozorowałem nonszalancję, wcale nie było mi do śmiechu, przyznaję się. A więc, mój drogi, gdy on za podobną przysługę prosi mnie co dzień dla pierwszego lepszego rosyjskiego czy włoskiego księcia, który wpadnie do Paryża, to znaczy, żebym przedstawił go na salonach? Ty chcesz, bym mu odmówił? Ejże, chyba zwariowałeś. Przyznać trzeba, że wbrew zwyczajowi cała słuszność tym razem była po stronie Alberta. A zresztą, mój drogi, westchnął Franz, rób co ci się podoba. Przyznaję, że wszystko, co mówisz, jest pozornie słuszne, ale prawdą jest, że hrabia Monte Cristo jest osobliwym człowiekiem. Hrabia Monte Cristo jest filantropem. Nie opowiedział ci, w jakim celu udaje się do Paryża. Otóż chce kandydować do nagrody Montyona. Gdzie potrzebował do zwycięstwa tylko mojego głosu i protekcji tego nieurodziwego pana, który ją przyznaje. To cóż, dam mu mój głos i postaram się o protekcję. No, nie mówmy o tym więcej. Mój kochany, siadajmy do stołu, a potem chodźmy ostatni raz do katedry świętego Piotra. Stał Albert, a nazajutrz o 5 po południu przyjaciele się rozstali. Albert ruszył do Paryża, Franz pojechał na 2 tygodnie do Wenecji. Lecz Albert, zanim wsiadł do powozu, oddał chłopcu hotelowemu, z obawy, by hrabia nie sprawił mu zawodu, bilet do hrabiego Monte Cristo, na którym pod napisem Albert de Morcerf dopisał ołówkiem 21 maja o 10:30, ulica Helderska numer 27. Rankiem 21 maja w domu przy ulicy Helderskiej, dokąd Albert de Morcerf zaprosił jeszcze w Rzymie hrabiego Monte Cristo, wszyscy domownicy przyjęcie hrabiego, aby Albert mógł wystąpić przed nim jak należy. Albert de Morcerf mieszkał w pawilonie, wzniesionym na rogu wielkiego dziedzińca, naprzeciw drugiego gmachu przeznaczonego dla służby. Jedynie 2 okna pawilonu wychodziły na ulicę, dalsze 3 były na dziedziniec, a 2 na... Między dziedzińcem a ogrodem wznosił się pałac hrabiostwa de Morcerfów, zbudowany w szpetnym stylu cesarstwa, modny jednak i okazały. Wzdłuż całej posiadłości ciągnął się mur, odgradzający ją od ulicy, a na nim stały w równych odstępach wazony z kwiatami. W środku muru krata ze złoconymi strzałami służyła za bramę paradną. Furtka, przylepiona niemal do domku odźwiernego, używana była przez służbę lub też przez państwo, jeśli wychodzili pieszo. Wybór pawilonu na mieszkanie dla Alberta był dowodem pełnej taktu troskliwości matki, która nie chcąc rozstawać się z synem, że młodzieniec w wieku Alberta potrzebuje zupełnej swobody. Z drugiej zaś strony widać było, musimy to przyznać, że mieszkanie Alberta stanowiło obraz mądrego egoizmu młodzieńca, rozkochanego w swobodnym i leniwym życiu, złoconym niby klatka dla ptaków, jakie wiedzie młody człowiek. Przez okna od ulicy Albert mógł obserwować, co się dzieje na zewnątrz. Widok taki jest niezbędny dla młodego człowieka, który lubi, aby co rusz ktoś nowy pojawiał się na horyzoncie, niby nawet ulicznym. Następnie, jeśli w czasie obserwacji takich zdarzył się jakiś przedmiot, przebadania, Albert mógł dla dalszych poszukiwań wyjść przez furtkę podobną do tej, którą wskazaliśmy przy domku odźwiernego, a wartą szczególnej wzmianki. Była to furteczka jakby zapomniana przez wszystkich natychmiast po zbudowaniu domu, niepozorna i zakurzona, rzekłbyś, już nigdy nie przestąpi. Starannie naoliwiony zamek i zawiasy dowodziły jednak, że często ją w jakowychś tajemniczych celach otwierano. Chytre te drzwiczki robiły konkurencję 2 pozostałym wejściom, naigrawając się z odźwiernego, że jego czujność i władza ich nie... Otwierały się jak słynna brama jaskini z 1001 nocy, niby sezam zaklęty Ali Baby, kiedy ktoś wyrzekł kabalistyczne słowa lub zapukał w umówiony sposób. Słowa te musiały być wymawiane przez głos wyjątkowo melodyjny. Pukać musiały paluszki na w świecie. W końcu wąskiego i cichego korytarza, który stykał się z owymi drzwiczkami i stanowił przedpokój, znajdowały się drzwi do sali jadalnej Alberta z oknami na dziedziniec, a po lewej do saloniku z oknami od ogrodu. Krzewy i pnącza, rozwijając się na kształt wachlarza, zakrywały od dziedzińca i ogrodu wnętrze tych 2 pokoi na parterze, jedynych, do których mogłoby zajrzeć niedyskretne oko. Na 1. piętrze, oprócz 2 takich samych pokoi, znajdował się nad przedpokojem jeszcze 3. Był to salon, sypialnia i buduar. W salonie, jak komnaty algierskie, mieściła się palarnia. Buduar przylegał do sypialni i przez sekretne drzwiczki miał wyjście na schody. Widzimy, że nie zapomniano o żadnych środkach ostrożności.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nad pierwszym piętrem królowała rozległa pracownia, którą powiększono, wyburzenia i przepierzenia. Pandemonium, które stanowiło obraz walki artysty z Dandysem. Znalazły tu schronienie wszystkie kolejne pasje Alberta. Trąby myśliwskie, basetle, flety, cała orkiestra, bo Albert upodobał sobie przez czas jakiś muzykę. Nie było to jednak zainteresowanie, lecz sztalugi, palety, farby, bo za palę do muzyki nastąpiły pretensje do malarstwa. Na koniec florety, rękawice bokserskie, szpady i laski różnego rodzaju, bo wierny obyczajom ówczesnych złotych młodzieńców, Albert de Morcerf wkształcił się z dużo większą wytrwałością niż to okazał przy muzyce. W tych trzech sztukach uzupełniających męską edukację, to jest w fechtunku, boksie, walce na kije i w opisanym pomieszczeniu, przystosowanym do ćwiczeń fizycznych, lekcji udzielali mu Grissier, Cooks i Carol Lecoeur. Resztę umeblowania tej szacownej komnaty stanowiły Franca I, pełne chińskiej porcelany, waz japońskich, fajansów, Lucca della Robbi i półmisków Bernarda de Palissy. Starodawne fotele, na których zasiadał może Henryk IV albo Sully, Ludwik XIII albo Richelieu. Dwa bowiem z nich, ozdobione rzeźbionymi, błyszczące na lazurowym tle trzy lilie Bourbonów, zwieńczone królewską koroną, pochodziły, jeśli nie z magazynów w Luwrze, to przynajmniej z jakiego zamku królewskiego. Na fotelach tych barwy ciemnej i ponurej rzucone były w nieładzie bogate tkaniny o żywych kolorach, barwione słońcem Persji albo niewiasty z Kalkuty i Chandernagoru. Trudno zgadnąć, co mogły tu robić owe tkaniny. Wabiąc wzrok, oczekiwały na przeznaczenie, którego nie znał sam ich właściciel, a tymczasem rozświetlały salę jedwabistym, złotawym lśnieniem. Na honorowym miejscu z drzewa różanego, dzieło Rulera i Blancheta, odpowiadający rozmiarami naszym lilipucim salonom, który w ciasnym i dźwięcznym pudle zawierał jednak całą orkiestrę, a uginał się pod brzemieniem arcydzieł Beethovena, Webera, Mozarta, Haydna, Grétryego i Ponadto wszędzie, na ścianach, powyżej drzwi, na suficie, szpady, sztylety, krisy, maczugi, topory, zbroje pozłacane, damasceńskie, inkrustowane, zielniki, minerały, wypchane ptaki z otwartymi do nieruchomego lotu płomiennie czerwonymi skrzydłami i dziobami, gdy już nie miały zamknąć. Rozumie się samo przez się, że była to ulubiona komnata Alberta. W dzień jednak spotkania młodzieniec obrał sobie za główną kwaterę salonik na parterze, gdzie czekał w wytwornym negliżu na przyjęcie gościa. Tu na stole otoczonym szeroko złociły się w fajansowych naczyniach o spękanej polewie, za jakimi przepadają Holendrzy, wszelkie znane gatunki tytoniu, począwszy od żółtego petersburskiego aż do czarnego synajskiego, nie pomijając Maryland, Porto Rico i Latakie. Obok zaś w szkatułkach z wonnego leżały uporządkowane według wielkości i gatunku cygara, puros, regalia, hawańskie i manilskie. Na koniec, w otwartej na oścież szafie, zbiór fajek niemieckich, tureckich, o ustnikach z bursztynu zdobnych w korale, inkrustowane złotem nargile, w nowych rurkach, zwiniętych niby węże, oczekiwał na kaprys lub zachciankę palaczy. Albert sam czuwał, jak uporządkowano, albo raczej rozłożono w artystycznym nieładzie owe przybory, którym nowocześni biesiadnicy lubią przypatrywać się po kawie poprzez obłoki dymu, unoszących się pod sufit w długich, kapryśnych spiralach. Za kwadrans dziesiąta wszedł lokaj. Był to mały, 15-letni stajenny imieniem John, mówiący tylko po angielsku, który stanowił całą domową służbę Alberta. Oczywiście miał zawsze do dyspozycji go, a przy nadzwyczajnych okazjach na jego rozkazy był także strzelec hrabiego. Lokaj ów, obdarzony całkowitym zaufaniem swego młodego pana, położył na stole stos gazet. Albertowi zaś podał plik listów. Albert spojrzał w roztargnieniu na tę różnorodną korespondencję, po czym wypił dwie perfumowane koperty, na których widać było pismo nakreślone delikatnie.

0: jedną ręką, rozpieczętował je i przeczytał listy z pełną uwagą. Skąd te listy? Zapytał. Jeden przyszedł pocztą, a drugi przyniósł lokaj pani Danglars. Każ powiedzieć pani Danglars, że przyjmuje. Doży, czekaj, czekaj, później wstąpisz do Róży. Powiesz jej, że skoro zaprasza, po wyjściu z opery przyjdę do niej na kolację i zaniesiesz tam 6 butelek wyborowego wina, cypryjskiego, Malaga i Xeres, a także beczułkę ostrych ostęckich. Ostrygi weźmiesz u Borela, ale nie zapomnij mu powiedzieć, że to... O której godzinie jaśnie pan każe podawać do stołu? A która teraz? Za kwadrans 10. A więc podasz o 10:30. Debray może będzie musiał pójść do ministerstwa, a zresztą... Albert popatrzył do notatnika. Na tęże godzinę zaprosiłem hrabiego. Wszmaja o 10:30. Choć nie liczę bardzo na jego obietnicę, chcę jednak być akuratny. Aha, nie wiesz, czy pani hrabina już wstała? Jeśli jaśnie pan sobie życzy, pójdę się dowiedzieć. Dobrze, i poproś też o trochę likierów, gdyż moja piwniczka już niezbyt pełna. Powiedz pani hrabinie, że będę miał zaszczyt 3:00 i że pytam, czy zgodzi się, abym przedstawił jej kogoś. Lokaj wyszedł. Albert rzucił się na sofę, rozdarł opaski kilku dzienników, przejrzał program spektakli, skrzywił się. Tego dnia bowiem dawano nie balet, a operę. Ja uszukał w ogłoszeniach o pachnidłach pasty do zębów, którą mu zachwalano i ciskając precz 3 najbardziej wzięte w Paryżu pisma, ziewał na całe gardło i mruczał: doprawdy te gazety robią się coraz nudniejsze. W tejże chwili przed drzwiami zatrzymał się wolant, a wkrótce wszedł lokaj i oznajmił przybycie Braja. Do salonu wszedł jasnowłosy młody człowiek, wysoki, blady, z którego szarych oczu biła pewność siebie, a z wąskich ust chłód. Ubrany w granatowy frak ze złotymi cyzelowanymi guzikami i biały halsztuk, miał zawieszony na jedwabnej tasiemce monokl w prawie, który niekiedy, dzięki wysiłkom mięśni policzka, udawało mu się utrzymać w oczodole. Wkroczył bez uśmiechu, nie mówiąc ani słowa, z miną na wpół urzędową. Dzień dobry, Lucjanie. Dzień dobry, rzekł Albert. Przerażasz mnie, mój drogi, punktualnością. Ba, gdybyś to była tylko punktualność. Spodziewałem się, że przyjdziesz najpóźniej, a ty pojawiasz się już za 5:50, kiedy termin spotkania ustalony jest dopiero na 10:30. To jakiś cud. A może nastąpił przypadkiem upadek rządu? Nie, złociutki. Dzieniec, sadowiąc się wygodnie na sofie. Uspokój się, my się zawsze chwiejemy, ale nigdy nie upadamy i zaczynam wierzyć, że powolutku dochodzimy do dożywotniego urzędowania, nie mówiąc o tym, że sprawa półwyspu umocniła nas zupełnie. A tak, prawda, wypędzacie Don Carlosa z Hiszpanii. Nie mieszajmy pojęć. My go tylko przenosimy z jednej strony granicy na drugą, do Francji, i ofiarujemy mu królewską gościnę w Bourges. W Bourges? A tak, i nie ma na co się skarżyć do diabła. Bourges to stolica króla Karola VII. Jak to? Nic. Przecież od wczoraj w całym Paryżu o tym mówią, a przedwczoraj rzecz ta przeniknęła na giełdę, bo pan Danglars, nie wiem jakim sposobem ten człowiek otrzymuje wiadomości w tym czasie co my, zagrał na Hossę i zyskał 1 000 000. A ty, nowy orderek jak się zdaje, bo widzę, że masz błękitną wstążeczkę. Przysłano mi medal Karola III, rzekł niedbale Debray. Ejże, nie udawaj obojętnego, przyznaj, że to ci sprawia przyjemność. Daję słowo, jako uzupełnienie stroju medal zawsze dobrze się prezentuje przy czarnym fraku zapinanym pod szyję. Wygląda to elegancko. Tak, rzekł Morkerw z uśmiechem, człowiek wygląda wtedy jak książę Gali albo Reichstagu. I właśnie dlatego widzisz mnie tak rano. Ponieważ dostałeś medal Karola III i chciałeś się z nim pokazać. Nie, ponieważ spędziłem noc całą na rozsyłaniu. Wyekspediowałem 25 depesz dyplomatycznych. Gdym dziś rano wrócił do siebie, chciałem zasnąć, ale rozbolała mnie tak mocno głowa, że musiałem wstać, by się przejechać godzinę konno. W Lasku Bolońskim napadła mnie nuda i głód. Dwaj wrogowie, którzy rzadko występują razem, a którzy jednak połączyli przeciwko mnie. To zupełnie jak jakiś związek karlistowsko-republikański. Wtedy przypomniałem sobie, że u ciebie ma być dziś z rana uczta, więc jestem. Jeść mi się chce? Nakarm mnie. Nudzi mi się? Zabaw mnie.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dzwoniąc na służącego, gdy Lucjan tymczasem podrzucał szpic złotą gałką inkrustowaną turkusami rozłożone gazety, Albert odrzekł: to, kochany, moja powinność jako gospodarza. Germain, podaj kseres i biszkopty, a na początek, drogi Lucjanie, poczęstuj się cygarem. Oczywiście pochodzi z kontrabandy. Spróbuj i przekonaj swojego ministra, sprzedawał zamiast jakichś paskudnych liści orzechowych, na które skazuje obywateli. O, do diabła, tego nie zrobię. Gdyby tylko rząd sprowadzał takie cygara, uznałbyś je zaraz za obrzydliwe. A przy tym to nie rzecz spraw wewnętrznych, ale skarbu. Udaj się do pana Umana. Pośrednich, korytarz A, pokój 26. Doprawdy, odparł Albert, imponujesz mi wiadomościami. Weźże lepiej cygaro. Na drogi hrabio, rzekł Lucjan, zapalając manilę od różowej świecy osadzonej w złoconym lichtarzu i rzucając się na sofę. A drogi hrabio, jaki szczęściarz z ciebie, że nie masz nic do roboty. Doprawdy nie znasz własnego szczęścia. I cóż ty byś począł, mój drogi pacyfikatorze królestw? Odparł Morkerw z lekką ironią. Gdybyś nie miał nic do roboty, jak to? Ty, osobisty sekretarz ministra? Dział zarazem wielkiej kabale europejskiej i drobnych intrygach Paryża, ty, który chronisz królów, a co ważniejsze, królowe, który masz godzić stronnictwa i kierować wyborami? Ty, który więcej zdziałasz piórem i telegrafem, siedząc w gabinecie, niż Napoleon zdziałał na polu bitwy mieczem? Ty, który posiadasz 25 tysięcy liwrów renty oprócz pensji w ministerstwie oraz konia? Ty, który chadzasz do Jockey Clubu, opery i teatru? Nie potrafisz znaleźć w tym nic, co mogłoby cię rozerwać? A więc dobrze. Jeśli tak, to ja cię zabawię. Dziś poznasz kogoś u mnie. Mężczyznę czy kobietę? Mężczyznę. Znam ich dosyć. Ale nie znasz takiego jak ten. Skądże się wziął? Z krainy czarów? Kto wie? Do diabła mam nadzieję, że nie przybywa stamtąd razem z naszym śniadaniem. Nie, bądź spokojny. Śniadanie szykuje się w kuchni u mamy. A co, głodny jesteś? Zgadza się. Nawet jeśli przyznać się do tego, to rzecz upokarzająca. Wczoraj jadłem obiad u pana de Villeforta, a zauważyłeś może, mój drogi, że u wszystkich prokuratorów jada się fatalnie? Jakby ich bez przerwy gryzło sumienie. Do licha nie szkaluj obiadów u bliźnich, jakże się jada u twoich ministrów. Tak, ale my przynajmniej nie zapraszamy ludzi z dobrego towarzystwa i gdybyśmy nie musieli gościć na obiadach rozmaitych szubrawców, co myślą, a raczej głosują tak jak trzeba, wystrzegalibyśmy się tych naszych przyjęć, zaręczam. Drogi, napij się wobec tego jeszcze kseres i weź drugi biszkopt. Chętnie, hiszpańskie wina masz wyborne. Przyznaj, że mieliśmy całkowitą słuszność, pacyfikując ten kraj. Zapewne, ale co z Don Carlosem? Co? Don Carlos będzie sobie pił Bordeaux, a za 10 lat ożenimy jego synową. Za co dostaniesz order Złotego Runa, jeśli jeszcze będziesz w ministerstwie? Zdaje mi się, że opracowałeś dziś system karmienia mnie samymi kadzidłami. Przyznasz sam, że najlepiej pobudzają prawdziwy apetyt, ale czekaj, słyszę w przedpokoju głos Beauchampa. A to wam skróci oczekiwanie. Otóż mamy się sprzeczać o gazety. Drogi przyjacielu, rzekł Lucjan z monarszą pogardą, czyż ja czytuję gazety? W takim razie macie dodatkowy powód do tym zajadlejszej kłótni. Pan Beauchamp, oznajmił służący. Chodźże do nas, człowieku straszliwego pióra, zawołał Albert, idąc ku przybyłemu. Patrz, jest tu Lucjan, co cię nienawidzi, chociaż nie czyta nigdy, tak przynajmniej mówi. Ma świętą rację, rzekł Beauchamp. To tak jak ja. Krytykuję go, a nie wiem nic o tym, co robi. Witaj, komandorze. A tym, odpowiedział sekretarz osobisty, wymieniając z dziennikarzem uścisk dłoni i uśmiech. Jakżeby inaczej, zawołał Beauchamp. I co mówią o tym w świecie? W którym? Bo wiele światów mamy w roku pańskim 1838. No w świecie, w którym brylujesz. Politycznym. Powiada się tam, że słusznie ci się to należy. Tak hojnie szafujesz czerwienią, że wyrósł na niej błękitny kwiatek. Brawo, brawo, niezły koncept, rzekł Lucjan. Dlaczegoż do nas nie należysz, mój drogi? Z takim dowcipem mógłbyś w lat parę zrobić karierę. To rzecz czekam, zanim pójdę za twoją radą, na rząd, który by przetrwał choć z pół roku. A teraz do ciebie jedno słówko, drogi Albercie, bo trzeba dać odsapnąć biednemu Lucjanowi. Będziemy jedli śniadanie czy obiad, bo ja muszę być w izbie. W naszym rzemiośle, jak widzicie, nie wszystko jest różowe. Nie czekamy jeszcze na dwie osoby i siadamy do stołu. A któż to ma przyjść? Spytał Beauchamp. Szlachcic i dyplomata. Oj, to znaczy, że poczekamy sobie dwie godzinki na szlachcica i dwie godziny na dyplomatę. Zjawię się przy deserze. Zostawcie mi poziomek, kawę i cygara. Zjem sobie kotlety. Nie kłopocz się tym, bo gdyby nawet szlachcicem miał być Montmorency, a dyplomatą Metternich, siadamy do śniadania nie później jako 11:00. A tymczasem skosztuj jak Lucjan, Xeres i biszkoptów. No to w takim razie zostaje. Koniecznie mi dziś trzeba trochę rozrywki. No proszę, zupełnie jak Lucjan. A przecież kiedy rząd się smuci, opozycja powinna się radować. Bo widzisz, mój drogi, sam nie wiesz, co mi grozi. Dziś przed południem mam słuchać w Izbie Deputowanych m.in. pana Donglara. Wieczorem zaś u jego żony czeka nas tragedia, którą napisał par Francji. Niech diabli wezmą rząd. Czemu wybraliśmy taki, skoro, jak powiadają, wybór od nas zależał? Rozumiem, chcesz przygotować sobie zapasik wesołości. Nie gadajże źle o mowach pana Donglara, rzekł Debray. Głosuje za wami, należy do opozycji. W tym sęk. I dlatego czeka. Wyprawicie do Pałacu Luksemburskiego, żeby tam przemawiał, bo wtedy będę mógł się z niego uśmiać do woli. Mój drogi, zwrócił się Albert do Beauchampa, widać, że sprawy hiszpańskie są załatwione, bo jesteś dziś straszliwie cierpki. Przypomnijże sobie, że w była mowa o moich zaręczynach z panną Eugenią Donglar. Nie mogę zatem zezwolić, nie czując wyrzutów sumienia, abyś drwił z talentów krasomówczych człowieka, który ma mi kiedyś powiedzieć: panie wicehrabio, wiesz pan, że daję 2 miliony mojej córce. Dajże spokój, obruszył się Beauchamp. Małżeństwo nie dojdzie do skutku. Król mógł Donglara zrobić baronem, może go zrobić parem, ale nigdy nie zrobi zeń szlachcica. Hrabia de Morcerf, żołnierz, arystokrata, ma tyle dumy, że nie zgodzi się dla 2 nędznych milionów na bezalians. Wicehrabia de Morcerf może poślubić jedynie... Ale 2 miliony to jednak ładna sumka, odparł Morcerf. Jest to kapitał spółki posiadającej teatr bulwarowy albo linię kolejową z jednego brzegu Sekwany na drugi. Niech on sobie gada, co chce, rzekł niedbale Debray. A ty, Albercie, żeń się, poślubi... A nieprawdaż? No i świetnie. Co cię to ma obchodzić? Lepiej, żeby na takiej etykiecie było mniej o 1 herb, a więcej o 1 0. Masz w swoim herbie 7 kosów. Podarujesz żonie 3, a zostanie ci 4. Będziesz miał i tak o 1 ptaszka więcej niż Gwizjusz, krewniak cesarza niemieckiego, stał królem Francji. Na honor chyba masz rację, Lucjanie, rzekł z roztargnieniem Albert. Oczywiście, że mam, skądinąd każdy milioner jest tak samo szlachcicem jak bastard, to znaczy może nim być. Cst, przestań pleść, Lucjanie, uśmiechnął się Beauchamp. Château Renaud, który, aby wyleczyć cię z manii paradoksów, gotów cię przeszyć mieczem swego przodka, Renauda de Montobana. Ejże, poniżyłby się, odpowiedział Lucjan, bom pochodzenia niskiego, a nawet arcyniskiego. Doskonale, zawołał. Człowiek władzy wyśpiewuje jak sam Beranger, dokąd my zmierzamy, mój Boże. Pan de Château Renaud, pan Maksymilian Morel, rzekł służący, oznajmiając przybycie 2 nowych gości. A więc już wszyscy, rzekł Beauchamp, będziemy zatem jedli, bo jeśli się nie mylę, to czekałeś tylko na 2 osoby, Albercie. Morel? Szepnął Albert zdziwiony. Morel, a któż to taki? Lecz zanim dokończył zdanie, pan Château Renaud, piękny mężczyzna, lat około 30, szlachcic w każdym calu, to jest o urodzie Kisza, a dowcipie Mortemarta, ujął Alberta za rękę i rzekł: Pozwól, mój drogi, abym ci przedstawił pana Maksymiliana Morela, kapitana Spahisów, mojego przyjaciela, ba, więcej, nawet wybawcę. A zresztą nie wymaga on żadnej prezentacji. Powitajże, hrabio, mojego bohatera. I odsunął się, aby przepuścić młodzieńca słusznego wzrostu i szlachetnej postawy, czole, bystrym oku, czarnym wąsie. Czytelnik poznał go już w Marsylii w okolicznościach na tyle dramatycznych, że zapewne nie zdążył o nim zapomnieć. Bogaty mundur, na wpół francuski, a na wpół wschodni, noszony z wdziękiem, pięknie uwydatniał szeroką pierś, ozdobioną rowej i smukłość talii.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

Ty zapewne też niesłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Droga 88,4 i 99,5 FM.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: to promocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie
2: się...
3: Nie,
2: no, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Który z was na trzy pan? Co te zaletę ma? Ma te zaletę, że nie spieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas, to was na cztery pan. Pędziony znacznie mniej, pędziony znacznie mniej, lecz równy w Grecji swej walcowi.

I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosny dni. Do walc na tysiąc pap, do walc na tysiąc pap. Bez który dowadł czas i ktoś ją zbytań zgadł, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. Do walc na tysiąc pap, do walc na tysiąc pap. Bez który dowadł nas i śpiewa naszym do nią, że już budować czas miłość jas.

Co tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie spieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas, ta basta cztery pa. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, lecz czuł wygrać swej walcowi na trzy pa, a już po chwili to was na 20 pa. To was naprawdę pysz, znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny was na trzy, a już po chwili to jest was na stopa, to jest was na stopa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskie bezwiedni, to was na 1000 pa, to was na 1000 pa. Was, który dowodem nad śpiewa naszym dniom, że już budować czas miąść jasny dom, to was na 1000 pa, to was na 1000 pa. Was, który dowodem nad śpiewa naszym dniom, że już budować czas miąść jasny dom.

Monsieur dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.